0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Renata Dobrzyńska nowym prezesem przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. Dotychczas kierowała Miejskim Wydziałem Odpowiedzialnym za Gospodarkę Odpadami i Ochronę Środowiska. Zastąpiła Mirosława Szymańczyka, który po blisko 10 latach kierowania przedsiębiorstwem przechodzi na emeryturę. Nowa prezes jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Z samorządem związana jest od ponad 11 lat. Budowa osiedla mieszkaniowego na terenie tzw. mokradeł krubińskich w Ciechanowie może zakończyć się przed sądem. Mieszkańcy i działacze społeczni nie zgadzają się na realizację inwestycji prowadzonej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze i zaskarżyli już decyzję środowiskową do samorządowego kolegium odwoławczego. Plan zakłada budowę 10 bloków mieszkalnych. Początkowo inwestycja miała być większa, jednak po uzgodnieniach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ograniczono jej zakres. Ponad 2 hektary terenu pozostaną niezabudowane i zachowają swój obecny charakter. Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Roman Niesiobęcki uważa, że to bardzo dobre miejsce na budowę.
3: Tam jest przepiękne miejsce na budownictwo wielorodzinne i tym przepięknym miejscem wszyscy się powinni cieszyć, a nie tylko wybrana grupka mieszkańców. Zmniejszyliśmy powierzchnię inwestycji z 6 hektarów na 4. Zostawiamy ponad 2 hektary powierzchni czynnej biologicznie, czyli miejsce dla tych żabek, jaszczurek i ptaszków, czyli my jako spółka zrobiliśmy lekki kroczek do tyłu, po to, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani.
2: Przeciwnicy inwestycji przekonują, że mokradła są cennym przyrodniczo obszarem, który powinien zostać objęty szczególną ochroną. Marta Ćwiek ze Stowarzyszenia Miej Kulturę Chroń Naturę mówi, że w planowanym miejscu bloki nie powinny powstać nawet w ograniczonym zakresie.
4: W Ciechanowie jest mnóstwo terenów, na których można postawić bloki i prywatni inwestorzy nawet na Krubinie stawiają bloki i ten jeden obszar, który nigdy nie był wykorzystany ani przemysłowo, ani pod budownictwo mógłby zostać właśnie w takim stanie, jakim jest, służyć dalej wszystkim. Dlatego nie widzimy tutaj kompromisu w postaci zmniejszania liczby bloków.
2: Przeciwnicy inwestycji zapowiadają dalsze działania prawne. Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, sprawa może trafić na wokandę sądu administracyjnego. Szpitalny oddział ratunkowy w Działdowie po modernizacji. W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego SOR-u oraz podsumowanie inwestycji zrealizowanych w placówce w ostatnich latach. Oddział ratunkowy jest niezwykle ważny w działdowskim szpitalu, mówi dyrektor placówki Ireneusz Weryk.
5: Nazywane sercem szpitala, ale również bramą do szpitala. Niezwykle ważne miejsce, kluczowe dla działalności ostrego szpitala zabiegowego, którym chcemy być. Oddajemy funkcję leczenia przewlekłego, geriatrycznego, opiekuńczego, innym szpitalom okolicznym. My chcemy i mamy takie ambicje i możliwości zostać szpitalem ostrym, zabiegowym, interwencyjnym, a SOR to klucz do tego.
2: Dzięki modernizacji poprawiły się warunki udzielania pomocy pacjentom wymagającym natychmiastowego leczenia. Oddział zyskał nowoczesną infrastrukturę oraz specjalistyczny sprzęt medyczny. Ma to usprawnić diagnostykę, leczenie oraz zwiększyć bezpieczeństwo chorych i personelu, mówi zastępca lekarza kierującego szpitalnym oddziałem ratunkowym Marta Bartkowiak-Niamago.
6: Sprzęt oczywiście, sprzęt jest zero-jedynkowy. W tej chwili już nie ma medycyny nowoczesnej bez tego sprzętu. W związku z tym oczywiście polegamy na nim, ale też komfort, samopoczucie pacjenta, to jak ta współpraca z nim nam się układa, w dużej mierze przekłada się na ostateczny efekt, zarówno diagnostyki, jak i samopoczucia chorego.
2: Obok profesjonalnego personelu pojawił się nowoczesny sprzęt, zauważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Gelert.
7: Od tego jest szpital, ażeby jak najlepiej obsłużyć osobę, która się dostanie na SOR. A myślę, że personel jest tu świetny, bo to, co z tego zauważyłam i co było przedstawione, naprawdę oddani tej pracy, którą wykonują. Więc chciałabym powiedzieć, że nieprawdą jest to, co cały czas się twierdzi, że służba zdrowia topi się, że służba zdrowia jest beznadziejna, że jest do niczego, etc. Oto szpital w Działdowie, który temu zaprzecza.
2: Przebudowa i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego zostały sfinansowane ze środków Funduszu Medycznego. Wartość inwestycji wyniosła prawie 16,5 miliona złotych, z czego blisko 15 milionów złotych stanowiło dofinansowanie. Szpital w Działdowie otrzymał także ponad 1 100 000 zł dofinansowania z Funduszu Medycznego. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Inwestycja ma dostosować lądowisko do obowiązujących przepisów i zapewnić jego dalsze bezpieczne funkcjonowanie. Obiekt jest wykorzystywany przez lotnicze pogotowie ratunkowe podczas transportu pacjentów wymagających specjalistycznej pomocy medycznej. Wartość dofinansowania wynosi 1 140 000 zł. Całkowity koszt zadania to prawie 1 200 000 zł. Umowę na realizację przedsięwzięcia już podpisano. Działdowo otrzyma 2,5 miliona złotych na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało przyznane w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Nowy obiekt powstanie przy ulicy Świerkowej. Będzie to boisko z naturalną nawierzchnią o wymiarach 100 na 64 metry. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę zaplecza szatniowo-socjalnego, w którym znajdą się m.in. szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów, magazyn sprzętu oraz ogólnodostępne toalety. Powstaną także trybuny, wiaty dla zawodników, piłkochwyty, oświetlenie, system nawadniania murawy, stojaki na rowery oraz chodniki. Całkowita wartość inwestycji przekracza 5 milionów złotych. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki przekazał symboliczny czek na dofinansowanie burmistrzowi Działdowa Grzegorzowi Mrowińskiemu. Uczniowie szkoły podstawowej w Nosarzewie Borowym mają do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Za nami uroczyste otwarcie obiektu. Hala będzie służyć podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych oraz szkolnych uroczystości. Nowa hala to oczekiwana inwestycja, mówi wójt gminy Szydłowo Jolanta Karpińska.
0: Wielki dzień, historyczne wydarzenie dla gminy, dla szkoły, dla całej społeczności lokalnej. To, że w końcu marzenia się spełniają, mamy halę, będziemy z niej korzystać ile się tylko da, oby ta hala przyniosła wszystkim nam sukcesy.
2: Hala jest przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko, mówi dyrektor szkoły Jacek Dynakowski.
8: Dla nas wszystkich to ogromny dzień, 30 lat czekaliśmy na to. Dzieciaki przede wszystkim cieszą się z tego, ale my też, bo będziemy mieli gdzie pokazać swoje umiejętności. Jak to nie tylko sport, ale tańce, muzyka, dzieciaki mamy wybitnie uzdolnione. A dodatkowo będzie to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Mamy tam salę przeznaczoną na to, żeby się mogli spotykać zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i mieszkańcy.
2: Jednak z inwestycji najbardziej cieszą się najmłodsi.
9: Jest taka nowoczesna, bardzo mi się podoba.
10: My mamy windę chociaż.
9: Najbardziej to, że będzie nowa sala, że nie będziemy już grać na dworzu, jak będzie zimno i będziemy na tej sali grać.
11: Bardzo fajna, duża i można wszystko na niej robić, siatkówkę grać i wszystko. Teraz szkoła się trochę powiększyła z tą halą, więc jest dobrze.
12: Bo jest duża i no i pewnie będzie się dobrze grało w piłkę.
2: W obiekcie znajduje się boisko z trybuną dla widzów. Powstały również szatnie, pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz dodatkowe sale dla dzieci. Koszt inwestycji wyniósł blisko 11 milionów złotych. Gmina Szydłowo pozyskała na ten cel ponad 10 milionów złotych dofinansowania. Ponad 9 milionów złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 1 000 000 zł z programu Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Mleczówka – Suchy Grunt w powiecie żuromińskim. Inwestycja obejmie ponad 3 km trasy. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w kalejach i zatorowiźnie, zjazdy do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 9 milionów złotych. Ponad 3 300 000 zł samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Sierpc przygotowuje się do przebudowy drogi gminnej w Podwierzbiu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tej trasy. Umowę dotyczącą realizacji zadania podpisano podczas spotkania w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Na przebudowę drogi samorząd przeznaczy środki pozyskane w ramach programu wspierającego ochronę gruntów rolnych i leśnych. To 90 000 zł. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez gminę. Samorząd będzie również prowadził działania związane ze wzmocnieniem potencjału i aktywności Młodzieżowej Rady Gminy Sierpc. Zaplanowano inicjatywy wspierające aktywność społeczną i obywatelską młodych mieszkańców oraz rozwój projektów przygotowywanych przez Radę. Na te inwestycje gmina Sierpc otrzymała 25 000 zł dofinansowania. Gmina Szczutowo pozyskała kolejne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycję drogową oraz działania związane z opieką nad zwierzętami. Samorząd otrzymał 100 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja zostanie wykorzystana na przebudowę drogi w miejscowości Grądy. Kolejne 15 000 zł gmina pozyskała w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt. Środki zostaną przeznaczone na sterylizację i czipowanie psów oraz kotów z terenu gminy. Umowy dotyczące przyznania dofinansowania zostały podpisane podczas uroczystości z udziałem udziałem przedstawicieli samorządu województwa. Gminę Szczutowo reprezentowały wójt Aneta Ruszkowska oraz skarbnik Katarzyna Piotrowska. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi 115 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom gmina zrealizuje zadania ważne zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnej infrastruktury. Szkoły w gminie Rybno zostaną wyposażone w nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Pierwsze placówki odebrały już sprzęt, a kolejne oczekują na dostawy. Do szkół trafią laptopy, sprzęt sieciowy oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Nowe pracownie mają wspierać rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii. Z nowego wyposażenia skorzystają również nauczyciele. Program realizują Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z naukową i akademicką siecią komputerową. Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne dostawy sprzętu do szkół w gminie Rybno są w trakcie realizacji. Nowe pomoce edukacyjne i przestrzenie do rozwoju. Ciechanów pozyskał pieniądze na doposażenie miejskiego żłobka numer 1. Placówka przy ulicy Batalionów Chłopskich wzbogaci się o ponad 24 tysiące złotych. Dzięki pozyskanym środkom w placówce pojawią się ścienne tablice manipulacyjne, ścieżka sensoryczna, elementy do zabawy na placu zabaw oraz specjalne pomoce wykorzystywane podczas zajęć rozwijających koordynację ruchową, kreatywność i percepcję zmysłową. Dzieci będą mogły korzystać także z kostek manipulacyjnych, sorterów, klocków czy podświetlanych stolików wyposażonych w tematyczne maty edukacyjne. Nowe wyposażenie ma wspierać nie tylko rozwój ruchowy, ale również mowę i kompetencje społeczne. W żłobku znajdzie się terapeutyczny domek lustrzany, wykorzystywany podczas ćwiczeń logopedycznych oraz bezpieczne lustra, pomagające dzieciom poznawać własne odbicie i rozwijać świadomość ciała. To jednak nie koniec zmian. Dwa razy w tygodniu organizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych pomocy. Poprowadzą je pracownicy placówki posiadający doświadczenie oraz specjalistyczne przeszkolenie z zakresu integracji sensorycznej. Nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Lubowic wzięli udział w projekcie Cyfrowy Nauczyciel. Program miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej i przygotowanie jej do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w codziennej pracy z uczniami. Dzięki udziałowi w projekcie Lubowic pozyskał grant w wysokości 40 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół. Pozyskane wyposażenie ma wspierać rozwój kompetencji uczniów oraz poprawić warunki nauczania. Projekt realizowała Fundacja Integro Plus. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Gmina Lidzbark oraz Welski Park Krajobrazowy otrzymały dofinansowanie z programu Zielony Obiekt – Zielone Lekcje. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gmina Lidzbark pozyskała 75 tysięcy złotych na realizację projektu Veloatmosfera – Mobilne Laboratorium Klimatu. W ramach przedsięwzięcia powstanie ogólnodostępna przestrzeń edukacji ekologicznej, zaplanowano budowę wiaty edukacyjnej z zielonym dachem, montaż czujników jakości powietrza i warunków pogodowych oraz instalację roweru stacjonarnego służącego do wytwarzania energii. Dofinansowanie otrzymał również Welski Park Krajobrazowy. Na projekt Dzikie Pszczołowate – Zielona Edukacja w Welskim Parku Krajobrazowym przyznano prawie 70 tysięcy złotych. Oba projekty mają służyć edukacji ekologicznej oraz popularyzacji wiedzy o ochronie przyrody wśród mieszkańców regionu. Na Mazowszu rodzi się coraz mniej dzieci. W ubiegłym roku na świat przyszło ponad 40 tysięcy noworodków. To ponad 4 tysiące mniej niż dwa lata wcześniej. Mimo spadku, województwo nadal zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby urodzeń. W mniejszych miejscowościach kobiety częściej decydują się na macierzyństwo przed 30 rokiem życia. W Warszawie i jej okolicach decyzja o założeniu rodziny jest coraz częściej odkładana na później. Samorząd wojewódzki stara się przeciwdziałać tej tendencji, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę.
2: Mimo wszystko statystyki są najlepsze w Polsce, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
14: Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce i to jest dobra informacja. Natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności, ale także samorządy, które muszą dostosować dostosować infrastrukturę i swoje zadania do nowych potrzeb.
2: Spadek liczby dzieci odczuwają szpitale. W placówkach prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego odebrano w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy porodów, czyli blisko 1000 mniej niż rok wcześniej. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Około 700 dzieci z trzech powiatów, Sierpeckiego, Żuromińskiego i Płockiego, wzięło udział w Dniu Bezpieczeństwa nad Jeziorem Urszulewskim w Szczutowie. Wydarzenie poświęcone było profilaktyce, ratownictwu oraz zasadom bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz wziąć udział w szkoleniu Bezpieczne Wakacje. Przygotowano również stoiska edukacyjne, prezentacje sprzętu służb ratunkowych i wojskowych oraz liczne gry i zabawy. Nad jeziorem dzieci i młodzież mogli się nauczyć, jakim żywiołem jest woda, mówi starosta Sierpecki Przemysław Burzyński.
15: Wiedzą, jak się zachować, wiedzą, jak wejść do wody, co oznaczają flagi, że biała to jest kąpiel dozwolona, czerwona kąpiel zabroniona. I przede wszystkim uświadamiają, że można zginąć nad wodą bardzo szybko. A my takimi akcjami profilaktycznymi chcemy im pokazać, że woda to jest żywioł, ale jak się prawidłowo z niej korzysta, daje wiele frajdy.
2: Uczestnikom szczególnie do gustu przypadła przejażdżka motorówką.
16: Te popłynienie łódko i tatuaże były fajne. Mega super, nie do opisania po prostu te emocje.
17: Bardzo fajnie, podobało mi się, a najbardziej właśnie pływanie motorówką. No, była taka adrenalina, jak pływaliśmy na przykład po falach, tak szybko właśnie, jak motorówka tak do góry szła.
18: No fajnie, ogólnie pierwszy raz tam byłem. Taki jacht, taki, że szybko jeździł i po prostu mogliśmy tam pływać w tym.
2: Dyrektor szkoły w Jeżewie, ratownik i inicjator akcji Andrzej Nadrowski wspomina pierwsze spotkanie nad Jeziorem Urszulewskim.
8: Akcja zaczęła się, można powiedzieć, niewinnie, bo od mojej szkoły i od Jeżewa, gdzie przyjechało tam parę dzieci. Potem rozwinęła się, przyjeżdżały dzieci z gminy Zawidz, potem dzieci z powiata, w tej chwili już akcja jest międzypowiatowa. No pierwsza akcja była dużo skromniejsza, nie było tych pokazów ratowniczych. Głównie przyjechaliśmy tu, pokazywaliśmy takie pokazy z wody, bardziej tutaj rzutką, takie pierwsze podstawowe czynności ratownicze, no i woziliśmy motorówką.
2: Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. Swoje stanowiska przygotowali także policjanci, strażacy zawodowi i druhowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu Sierpeckiego. Organizatorami wydarzenia byli samorząd powiatu Sierpeckiego oraz rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął starosta Sierpecki. Ochotnicza Straż Pożarna w Chamsku otrzyma wsparcie na remont strażnicy. Gmina i miasto Żuromin pozyskała 40 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w części bojowej budynku. W planach jest m.in. wymiana bram garażowych oraz poprawa warunków funkcjonowania jednostki. Inwestycja ma zwiększyć gotowość strażaków do działań ratowniczych i poprawić warunki pełnienia służby przez druhów z Chamska. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu została mistrzem Polski. Zespół pod batutą Macieja Gorczycy triumfował podczas piątych otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych w Gryficach. Sierpecka orkiestra zwyciężyła w kategorii koncert w dywizji trzeciej. Muzycy zdobyli ponad 77 punktów w międzynarodowej klasyfikacji WAMSB, pokonując 6 innych zespołów z całego kraju. Sukces przyniósł orkiestrze nie tylko tytuł mistrzowski. Zespół otrzymał również nominację do udziału w Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych, które odbędą się w przyszłym roku w Irlandii. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Płośnica zmierzą się w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia sprawności, wyszkolenia oraz umiejętności druhów, które na co dzień wykorzystują podczas akcji ratowniczych. W rywalizacji wezmą udział strażacy ochotnicy z jednostek działających na terenie gminy. Uczestnicy będą konkurować w konkurencjach sportowo-pożarniczych wymagających szybkości, precyzji i dobrej współpracy zespołowej. Organizatorami wydarzenia są wójt gminy Płośnica Michał Breski oraz zarząd oddziału gminnego Związku OSP RP w Płośnicy. Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w tę niedzielę na stadionie sportowym w Grudkach. Początek o godzinie 12. Trzech druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Wielkim wyruszy w charytatywny rajd rowerowy na rzecz 18-letniego Wiktora Żędarskiego. Celem wyprawy jest wsparcie zbiórki na rehabilitację mieszkańca powiatu sierpeckiego, który walczy o powrót do sprawności po ciężkim wypadku. Wiktor został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem. Doznał licznych obrażeń i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Od wielu miesięcy przechodzi intensywne leczenie i rehabilitację. Strażacy chcą zwrócić uwagę mieszkańców pomysłów na sytuację młodego człowieka i zachęcić do wsparcia prowadzonej zbiórki. W ciągu 2 dni pokonają trasę z Borkowa Wielkiego do zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Sobieszewie. Akcja rozpocznie się 17 czerwca. Zbiórka na leczenie i rehabilitację Wiktora prowadzona jest na portalu Się Pomaga. Strażacy z Borkowa zachęcają do pomocy. Teraz pozostałe tematy. Ciechanów przygotowuje jedno z największych plenerowych wydarzeń tego lata. 20 czerwca na Błoniach Zamkowych odbędzie się 5 koncertów w ramach Dni Ciechanowa. To w sumie 5 godzin muzyki, a wstęp na wszystkie występy będzie bezpłatny. Wydarzenie zainauguruje Carla Fernandez. Następnie na scenie pojawi się Michał Szczygieł, znany z przebojów Spontan i Adrenalina. Później wystąpi Bledka, której popularność przyniósł hit Taxi, nagrany z Kizo. Wieczorem publiczność usłyszy także laureatkę Fryderyków Zalię, która w tym roku jest głosem męskiego grania. Gwiazdą finału będzie legendarny zespół Kult. Oprócz koncertów na Błoniach Zamkowych powstanie strefa gastronomiczna oraz przestrzeń rekreacyjna dla dzieci. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego znalazła się w gronie uczestników pierwszego kongresu prezydenckiego Młodzieżowych Rad. Młodzi samorządowcy otrzymali zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dzięki projektowi przygotowanemu w ramach konkursu. Kongres odbył się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Młodzież przygotowała projekt prospołeczny, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
19: Było trzeba przedstawić inicjatywę oddolną. Nasi młodzi radni przeprowadzili ankietę, sondaż i w szkołach, i na terenie powiatu sierpeckiego, pytając mieszkańców o podstawowe sprawy, sposób życia. Pomysł się spodobał komisji konkursowej i wygraliśmy wyjazd do Pałacu Prezydenta Kongres Młodzieżowych Rad.
2: Młodzież w powiecie sierpeckim jest wyjątkowo aktywna, dodaje starosta.
19: Ja się bardzo cieszę. Mamy świetną młodzież, która ma fajne pomysły, bardzo są aktywni i to procentuje, ponieważ różne działania, które oni przekazują, czasami nam dorosłym może się wydawać coś mniej potrzebne, jednak oni pokazują inną wizję rozwoju samorządu powiatu sierpeckiego. Prowadzimy dialog i wprowadzamy racjonalne rozwiązania czy innowacje.
2: W Pałacu Prezydenckim powiat sierpecki reprezentowali Natalia Chyrzewska, Oliwia Peszyńska, Filip Prątnicki i Bartosz Żółtowski wraz z koordynatorką Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego Katarzyną Kalinowską. W programie kongresu znalazły się warsztaty, spotkania z przedstawicielami młodzieżowych rad z całej Polski oraz rozmowy poświęcone działalności społecznej młodych ludzi. Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu z powstańcami warszawskimi. Za nami mławski piknik z okazji Międzynarodowego Święta Rodziny. Wydarzenie zorganizowały specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społeczno-Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym Daj Szansę, Mławskiej Hali Sportowej oraz wsparciu finansowemu powiatu mławskiego. Święto Rodziny to dobra okazja na integrację uczniów, uczestników i rodziców i wszyscy czekają na to wydarzenie, mówi dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Maria Magdalena Kozakiewicz.
20: Jest to okazja do tego, żeby się zintegrować, żeby się bawić, żeby się troszeczkę oderwać, żeby wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć, co reprezentujemy w środku, czym jest ośrodek, żeby zachęcić osoby z zewnątrz, żeby przychodziły do naszego ośrodka, żeby nie bały się, bo naprawdę mamy bogatą ofertę dla wszystkich dzieciaków od urodzenia aż do 25 roku życia.
2: Takie spotkania pełnią ważną funkcję społeczną, stąd wsparcie powiatu, powiedziała w rozmowie z Radiem 7 Bożena Tomkiel, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie.
21: Jest to bardzo ważna inicjatywa, bo uważam, że oprócz tego, że ludzie się integrują, poznają, to jeszcze mają możliwość wymiany takich własnych doświadczeń, a to jest szczególnie taka wrażliwa sfera życia rodzin, które posiadają dzieci niepełnosprawne i dlatego należy wspierać i rodziny, i dzieci.
2: To wydarzenie ważne również z perspektywy rodziców.
22: Duża jest wtedy socjalizacja dzieci, rodzin całych. Nie czujemy się wykluczeni, że możemy uczestniczyć w takich imprezach właśnie, także jest to jak najbardziej potrzebne. Co roku jest super i w tym roku również bardzo, bardzo pozytywnie wydarzenie. Naprawdę jesteśmy mega zadowoleni z tego.
23: Jest świetnie zorganizowane, dużo się dzieje, dzieci mają zapewnionych dużo atrakcji, także mogą znaleźć coś i ci mniejsi, i ci starsi. To jest też taki moment na zobaczenie, jak dziecko pracuje w grupie rówieśników, na poznanie nauczycieli innych klas, także myślę, że to jest takie cenne doświadczenie dla wszystkich rodziców.
2: Podczas pikniku było wiele atrakcji. Dmuchańce, malowanie twarzy, muzyka i taniec. Wydarzenie odbyło się na terenie Mławskiej Hali Sportowej. Radio 7 było jej patronem medialnym. Uroczystą galą w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie zakończył się projekt realizowany w Gołkowie i Szynkówku. Podczas wydarzenia uczestnicy zaprezentowali efekty swojej wielomiesięcznej pracy w klubach młodzieżowych. Podczas gali można było obejrzeć świece wykonane podczas warsztatów pszczelarskich, pufy przygotowane na zajęciach kreatywnych, wyroby ceramiczne, a także prace powstałe podczas warsztatów linorytu. Zaprezentowano również dwie gazetki przygotowane przez młodych dziennikarzy – Szepty Lasu z Szynkówka oraz Gołkowskie Wieści z Gołkowa. Dzięki klubom młodzieżowym można osiągnąć pozytywne rezultaty w wychowaniu, mówi burmistrz Górna Jacek Ruciński.
1: Jest to potrzebne działanie ze względu na właśnie budowanie dobrych relacji społecznych, ale też po to, żeby oderwać tych dzieciaków od różnego rodzaju uzależnień, czy też działać w tym sensie, żeby te dzieci nawiązywały ze sobą relacje, spotykały się i budowały po prostu zdrowe społeczeństwo.
2: Największą nagrodą jest zadowolenie dzieci, podkreśla burmistrz.
1: Każdy uśmiech dziecka to jest to największe podziękowanie dla nas za tą pracę, za te działanie i to chyba o to właśnie chodzi, żeby ten uśmiech u tego dziecka się na twarzy pojawił i pod tym kątem działamy, żeby doczekać się właśnie tego czasu, kiedy to w taki sposób nam dziękują za tą naszą pracę.
2: Warsztaty w ramach klubu młodzieżowego przypadły uczestnikom do gustu.
3: Bardzo ciekawie, wiele rzeczy się nauczyłem. No i warto przyjść, bo możesz się nauczyć na przykład szyć, ucinać nożyczkami, pisać.
4: Warto się zapisać do klubu młodzieżowego. Są różne fajne zajęcia. My na przykład mieliśmy zajęcia z linorytu. Były fajne. Musieliśmy robić dłutem. Były zajęcia plastyczne, fajne. Były zajęcia kreatywne. Robiliśmy pufy.
5: Warto wziąć udział w takim klubie, ponieważ jest ciekawie, zabawnie i można się dużo nauczyć.
2: Podczas gali uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. W wydarzeniu wzięli udział także rodzice młodych mieszkańców. Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miasta i Gminy Górzno oraz Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteczny portal Misja w świecie gier. To wakacyjne zajęcia, które odbędą się w Bibliotece Głównej w Ciechanowie. Propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Spotkania będą się odbywać od 29 czerwca do 3 lipca. Uczestnicy wezmą udział w przygodzie łączącej świat książek i gier. Organizatorzy przygotowali program inspirowany fantastyką, literackimi krainami oraz grami pełnymi zagadek, wyzwań i bohaterów. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności współpracy poprzez wspólne fantastyką, literackimi krainami oraz grami pełnymi zagadek, wyzwań i bohaterów. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności współpracy poprzez wspólne odkrywanie historii i wykonywanie

0: wydarzenia jest Radio 7. To był tydzień w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra. Miłego weekendu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień czerwca. W 1931 roku w Ciechanowskich Koszarach odsłonięty został pomnik pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego twórcą był inżynier Korczak. W 1995 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
3: Kończy się mecz Legii z Widzewem. Przypominam, 2-0.
2: W 1997 roku urodzony w Ciechanowie Mirosław Milewski został wyświęcony na prezbitera przez biskupa diecezjalnego płockiego Zygmunta Kamińskiego. Jest biskupem pomocniczym diecezji płockiej.
4: Nasza diecezja, nasz kościół lokalny to jest kościół piękny, silny duchem, silny wiarą.
2: W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara zdobyła pierwsze punkty w meczu amerykańskiej ligi koszykówki WNBA. Jej Utah Stars przegrał z Minnesota Lynx 54-78. Nasza zawodniczka zanotowała 4 punkty i 2 asysty.

0: Być ta świadomość przede wszystkim taka spokojna dla tych zawodniczek, że one nie muszą się o nic martwić, bo to jest ważne też.
1: W 2019 roku zarząd Legii Warszawa poinformował, że nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z urodzonym w Pułtusku Arkadiuszem Malarzem. Zaproponowana została mu posada trenera bramkarzy, której jednak nie przyjął, tłumacząc, że chce kontynuować swoją karierę jako zawodnik.
2: Kończy się ta piękna historia. Dla mnie 4,5 roku. Dziękuję wam za to.
1: Urodzili się. W 1851 roku w Gulbinach w gminie Brzuze w powiecie rypińskim Witold Piwnicki zajmował się malarstwem batalistycznym i portretowym, a także malarstwem ilustrującym dzieła literackie. Na wielu obrazach przedstawiał konie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Trąbinie w gminie Brzuze. W 1906 roku Marian Chmielewski, aresztowany przez ciechanowskie gestapo pod zarzutem przynależności do polskiej organizacji zbrojnej i osadzony w płockim więzieniu, a następnie w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Auschwitz, gdzie zginął. W 1908 roku Mieczysław Krupa, urzędnik więzień obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, przeżył okupację niemiecką. W 1912 roku Aleksander Jarząbski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, przeżył okupację niemiecką. W 1931 roku w Działdowie Bernard Antochewicz, poeta oraz tłumacz poezji niemieckiej, był nauczycielem szkół średnich. W 1934 roku ksiądz infułat Ludomir Kokosiński, wikariusz w parafiach Nasielsk w powiecie nowodworskim i Sierpc oraz proboszcz w parafiach Joniec w powiecie Płońskim i Świętej Tekli w Ciechanowie, zasłużony dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1952 roku Janina Fetlińska, pielęgniarka, doktor nauk medycznych, radna powiatu ciechanowskiego, senator 6 i 7 kadencji, zginęła w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
3: Pierwsi w Europie zrealizowaliśmy potrzebę środowiska, ażeby zawód pielęgniarki miał wyższe wykształcenie.
1: W 1954 roku w Ciechanowie Irena Morawska, dziennikarka, reporterka, scenarzystka filmowa. Zmarli w 1784 roku Andrzej Mokronowski, wojewoda mazowiecki, starosta ciechanowski. W 1996 roku Józef Kędzierski, urodzony w Kuklinie w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim, więzień obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2004 roku Henryk Kwiatek, urodził się w Szumsku w gminie Dzierzgowo w powiecie mławskim, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do prac przymusowych na poligonie w Nosarzewie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim.

0: słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
1: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
0: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
1: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
0: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
5: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
8: Reklama.
9: Jest godzina 8.
10: To są wiadomości Radia 7.
9: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
11: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
12: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
11: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
9: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
13: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
14: Dokładnie.
13: Ludzie machają, uśmiechają się.
15: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego,
8: tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
9: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
9: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
2: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
4: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
2: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
8: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
0: Reklama. Tu Radio 7.
9: Brawo!

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień czerwca. W 1931 roku w ciechanowskich Koszarach odsłonięty został pomnik pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Jego twórcą był inżynier Korczak. W 1995 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
3: Kończy się mecz Legii z Widzewem. Przypominam, 2-0.
2: W 1997 roku urodzony w Ciechanowie Mirosław Milewski został wyświęcony na prezbitera przez biskupa diecezjalnego płockiego Zygmunta Kamińskiego. Jest biskupem pomocniczym diecezji płockiej.
4: Nasza diecezja, nasz kościół lokalny to jest kościół piękny, silny duchem, silny wiarą.
2: W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara zdobyła pierwsze punkty w meczu amerykańskiej ligi koszykówki WNBA. Jej Utah Stars przegrał z Minnesota Lynx 54-78. Nasza zawodniczka zanotowała 4 punkty i 2 asysty.
5: Musi być ta świadomość przede wszystkim taka spokojna dla tych zawodniczek, że one nie muszą się o nic martwić, bo to jest ważne też.
2: W 2019 roku zarząd Legii Warszawa poinformował, że nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z urodzonym w Pułtusku Arkadiuszem Malarzem. Zaproponowana została mu posada trenera bramkarzy, której jednak nie przyjął, tłumacząc, że chce kontynuować swoją karierę jako zawodnik.
6: Kończy się ta piękna historia dla mnie, 4,5 roku. Dziękuję wam za to.
2: Urodzili się w 1851 roku w Gulbinach w gminie Brzuze w powiecie rypińskim Witold Piwnicki. Zajmował się malarstwem batalistycznym i portretowym, a także malarstwem ilustrującym dzieła literackie. Na wielu obrazach przedstawiał konie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Trąbinie w gminie Brzuze. W 1906 roku Marian Chmielewski, aresztowany przez ciechanowskie gestapo pod zarzutem przynależności do Polskiej Organizacji Zbrojnej i osadzony w płockim więzieniu, a następnie w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Auschwitz, gdzie zginął. W 1908 roku Mieczysław Krupa, urzędnik więzień obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, przeżył okupację niemiecką. W 1912 roku Aleksander Jarząbski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, przeżył okupację niemiecką. W 1931 roku w Działdowie Bernard Antochewicz, poeta oraz tłumacz poezji niemieckiej, był nauczycielem szkół średnich. W 1934 roku ksiądz infułat Ludomir Kokosiński, wikariusz w parafiach Nasielsk w powiecie nowodworskim i Sierpc oraz proboszcz w parafiach Joniec w powiecie płońskim i świętej Tekli w Ciechanowie, zasłużony dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1952 roku Janina Fetlińska, pielęgniarka, doktor nauk medycznych, radna powiatu ciechanowskiego, senator 6 i 7 kadencji, zginęła w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
7: Pierwsi w Europie zrealizowaliśmy potrzeby środowiska, ażeby zawód pielęgniarki miał wyższe wykształcenie.
2: W 1954 roku w Ciechanowie Irena Morawska, dziennikarka, reporterka, scenarzystka filmowa. Zmarli w 1784 roku Andrzej Mokronowski, wojewoda mazowiecki, starosta ciechanowski. W 1996 roku Józef Kędzierski, urodzony w Kuklinie w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim, więzień obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2004 roku Henryk Kwiatek, urodził się w Szumsku w gminie Dzierzgowo w powiecie mławskim, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do prac przymusowych na poligonie w Nosarzewie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu I wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras I ogród. Doradzimy I przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność I jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu I koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
2: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Trama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
4: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
0: Reklama.
3: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Węska.
3: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
2: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
4: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
2: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
6: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
0: Reklama.
9: Ehi, amici europei, questa musica per voi è la musica che vuole invecchia mai. Balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
8: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
0: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Prama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
4: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
3: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
3: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
2: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.

Dzień dobry Państwu, Piotr Ploch, kłaniam się. Jest niedziela, 14 dzień czerwca, minęło południe. Czas rozpocząć niedzielną biesiadę. Przed nami ostatni tydzień wiosny tego roku. Tak, już za tydzień będziemy witać lato. Ktoś w tym tygodniu mnie zapytał, no mówił Pan, że jakoś lato ma być w tym roku bardzo gorące. No tak, ale na razie mamy jeszcze wiosnę, więc spokojnie. Wiosna się skończy, zacznie się lato i będzie gorąco. Jeszcze Państwu to obiecuję i ostrzegałem przed wyjątkowo gorącym latem tego roku i podtrzymuję te swoje deklaracje, chociaż one nie są oparte o moje jakieś wróżby, broń Boże, tylko o modele, o które opierają się synoptycy i ci, którzy na pogodzie się znają. Ja tylko przekazuję Państwu, co wyczytałem w mądrych miejscach. To jeśli chodzi o lato, które zacznie się za tydzień, na razie jeszcze wiosennie. Lato latem, ale to też wakacje się jakoś zaczną. Właśnie nie bardzo pamiętam w tej chwili, kiedy Państwo pewnie mi podpowiedzą, kiedy dzieciaki kończą szkołę. Bo to jak już szkoła się kończy, to znaczy, że oficjalnie rozpoczynają się wakacje. Ale to chyba jeszcze nie ten tydzień, tylko jeszcze 2 tygodnie, prawda? Czy człowiek nie ma dzieci, to nie wie za bardzo jak sytuacja wygląda, ale mogę na Państwa z pewnością liczyć. To co, dzień dobry raz jeszcze. Jak zwykle w niedzielnej biesiadzie Państwa życzenia, pozdrowienia do godziny 15. Telefony 792-150-150. Będą też Państwa głosówki z naszej smartfonowej aplikacji Radia 7. Zachęcam. No i będzie też dużo muzyki. Deszczowa to niedziela, prawda? To i deszczowo sobie zagramy na dobry początek z ukłonami serdecznymi teraz do pani Olgi z Ciechanowa.

0: Wiedziałem, że oczywiście na Państwa mogę liczyć. Pani Ślązaczka na Mazowszu już mi tutaj przekazuje, że 26 czerwca wtedy dzieciaki rozpoczynają wakacje, a przedszkolaki podobno 25. Potwierdzają pani Dorota z Lidzbarka, pani Lidia. Bardzo dziękuję za wsparcie. No, ale moi drodzy Państwo, wakacje wakacjami. Tymczasem na przykład pani Barbara z Raciąża już postanowiła skorzystać z możliwości wakacji i pozdrawia nas z Zakopanego. Pani Danuta pisze, że zimno dziś w Działdowie, a pan Artur w Górze Kalwarii odnotował, że troszkę pochmurnie i deszczowo nawet. No to rzeczywiście cały nasz region dzisiaj w deszczu skąpany i tak będzie jeszcze chyba do środy, do czwartku. Ale przyszły weekend ma być gorący, więc jeśli przetrwamy kilka najbliższych dni, to później czeka nas trochę lepsza aura. Moi drodzy Państwo, 792-150-150, już teraz przypominam nasz numer telefonu. Można dzwonić, można życzenia przekazywać, pozdrawiać, można ze mną porozmawiać. A gdyby ktoś chciał tak bardzo szybko, króciutko, szybciutko, bez żadnych rozmów, to może nagrać swoją wiadomość w smartfonowej aplikacji Radia 7. Na razie mam komunikat brak nagrań, a to oznacza, że Państwo jeszcze dzisiaj nic nie zostawili dla mnie. Ale telefon już dzwoni. Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Ktoś tam Halo? Jest po drugiej stronie. Dzień dobry. Czy porozmawiamy?
1: Tak, tak.
0: No ja właśnie czekam.
1: A ja myślałam, że pan się wyłączył. Przepraszam bardzo. Dzień dobry, panie Piotrze. Jadwiga z okolic Ciechanowa się kłania.
0: Bardzo mi miło.
1: Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Cały zespół radia, wszystkich słuchaczy, znajomych. Klub Seniora w Gumowie.
0: O, właśnie.
1: Oraz pana Arkadiusza i Adama. No, takie piękne historie opowiadają.
0: No tak, to prawda. Aż się miło słucha, prawda?
1: Tak, tak, tak, bardzo miło. I dosyć ciekawe są te rzeczy.
0: No niestety te historie, czyli kroniki pogranicza, znikną na czas wakacji. Proszę się nie martwić. We wrześniu one oczywiście powrócą. Natomiast no, zgodnie z tymi trendami i w telewizji, i w radiu na czas wakacji trochę mniej audycji, trochę więcej urlopów. Ale pani Adziu, proszę się nie niepokoić. We wrześniu kolejne historie znów na antenie.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Piotrze, a tak? Chciałam jeszcze podziękować tym osobom, które tak pięknie muzykę układają. Bardzo, bardzo dziękuję. Wspaniała muzyka jest.
0: Bardzo się cieszę, pani Adziu. No to miód na nasze serca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Serdeczności dla pani. Miłej niedzieli życzę.
1: Dziękuję bardzo i nawzajem.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Słyszą państwo same pochwały. A to dobra muzyka, a to historie ładne na antenie Radia 7 w ramach Kronik Pogranicza. No, staramy się tę historię naszego regionu chronić przed zapomnieniem i utrwalać ją w Państwa pamięci. Mamy nadzieję, że nam się to udaje. Kolejny telefon, tu siódemka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam.
2: Ja chciałam złożyć życzenia dla swojej córki Anety Kowalskiej, która będzie obchodziła imieniny 16 czerwca. Z okazji imienin życzę jej dużo zdrówka, szczęścia, zadowolenia z dzieckiem, z męża. No i będą mieli rocznicę ślubu 20. Także życzę im wszystkiego najlepszego. Życzę mama i tata z Osówki.
0: Dziękujemy, też się przyłączamy do życzeń. Pozdrawiamy Państwa pięknie. 792-150-150. O aplikacji proszę nie zapomnieć. Tam też można swoje życzenia, pozdrowienia zostawić. Dzień dobry, tu Radio 7. Kłaniamy się. Kto po drugiej stronie? Oj.
3: Kłaniam.
0: Mieliśmy kłopot chyba z zasięgiem. Teraz już powinno być dobrze.
3: Tak, Dorota Kapitańska z Mławy się kłania. Witam Radio 7, całą redakcję. Pozdrawiam pana, panie Piotrze, panią Basieńkę, całą swoją rodzinkę. No i przede wszystkim chciałabym złożyć najserdeczniejsze i najpiękniejsze życzenia z okazji urodzin pani Annie Martynie Malinowskiej oraz jej córeczce Gabrieli. Kochane moje panie, dziewczynki moje, żyjcie długo i szczęśliwie. Życzę wam zdrowia, szczęścia, miłości, radosnych, samych i pięknych, pogodnych dni w życiu. Te życzenia składam ja, Dorota Kapitańska, oraz wujek Janek Kapitański, no i piesek Kacperek. też dołącza się do życzeń. Proszę o piosenkę A córeczka tańczy za pieniądze taty.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. 792-150-150, telefon dzwoni, kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia na antenie. Oczywiście przypominam o aplikacji, tam też można życzenia nagrać, zostawić. Wyemitujemy to w naszej audycji. Siódemka, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić swoją ekipę, która była w zeszłym tygodniu w Krasnyszu. Oni będą wiedziały, kto ich pozdrawia. I podziękować im za dobrą, wykonaną pracę. Chłopaki, trzymajcie się, oby tak dalej. I pozdrawiała Hanna R. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. To jeszcze jeden telefon i zaraz wracamy z kolejną porcją muzyki dla Państwa. Starannie wybrana muzyka przeze mnie, żeby nie było. Siódemka, witam, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kłaniam się. Słuchamy.
5: Chciałbym złożyć życzenia. Mhm. Pozdrawiam Darka, ciocię Marysię, mamę, Grażynę, całe Niszczyce.
0: I tutaj już dziękujemy, bo słyszymy ponownie to wszystko z radia, więc czy ja powinienem powiedzieć, że radio trzeba wyłączyć na czas naszego połączenia? Robię to od kilkunastu lat regularnie. Nie do wszystkich to dociera, więc jeszcze raz powtórzę, na czas połączenia proszę radio wyłączyć. A teraz mamy dla Państwa kolejną porcję muzyki. Będzie Maxel, będzie Krzysiek Cieciuch i jeszcze zespół Avanti. Takie trzy propozycje muzyczne mam teraz dla Państwa.
6: Już nie jest

0: No to rozpoczynamy teraz od wiadomości głosowych, które Państwo zostawili. Najpierw dostałem wiadomość od pana Mirka z Włocławka, dowcip. Uśmiechnąłem się, ale panie Mirku, to, wie pan, dowcipy to jest taka bardzo drażliwa sprawa, bo ten, który pan opowiedział, zaraz mogłyby się podnieść głosy, że tutaj jakieś uczucia religijne, gdzieś coś ten naruszamy. Także wolę nie ryzykować, tak dla bezpieczeństwa. Ale dziękuję, bo uśmiechnąłem się trochę. A teraz, moi drodzy państwo, kolejna wiadomość, tym razem od pani Ani z Ciechanowa.
1: Dzień dobry, panie Piotrusiu, z tej strony Ania z Ciechanowa. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia mojej siostrze Małgosi, która jutro obchodzi swoje 33. urodziny. Życzę ci, Gosiu, dużo zdrówka, szczęścia, radości. Chciałabym pozdrowić również wszystkich słuchaczy i oczywiście pana.
0: Bardzo dziękuję. A ja zachęcam państwa do telefonowania 792-150-150. Telefon dzwoni, odbieramy. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Któż tam jest po drugiej stronie? Nie porozmawiamy? A szkoda. To dajemy szansę komuś kolejnemu. Witam, tu siódemka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Chciałbym pozdrowić wszystkich.
0: Bardzo słabo pana słyszymy. Proszę wyłączyć głośno mówiący, mówić bezpośrednio do telefonu. Czy uda się to zrobić?
2: Tak, tak, tak. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia 7 i złożyć pytania szczególne dla mojej żony, dla wspólne przeżycie małżeńskie, 23 lata. I podziękować jej wszystko. Aruś, jej Aruś.
0: Dziękujemy. Ja w słuchawkach słyszałem tak umiarkowanie. Domyślam się, że państwo w głośniku mogli mieć pewien kłopot. No ale czasami jest tak, że ta jakość połączeń nie jest najlepsza. Radio 7, witam, dzień dobry. Słuchamy.
3: Ewę Zaborowską z Ulatowo-Rumunek oraz państwa Zielazińskich z Nurzewka. Dziękuję, Kasia.
0: Dziękuję pani Kasiu. No tutaj było, słuchacie, bardzo ładnie. To pani Kasia, a teraz kto z nami? 792-150-150, bardzo proszę. Można dzwonić. Aha, no jeszcze przypomnę oczywiście o aplikacji. Tam można nagrywać swoje pozdrowienia bez kolejki, bez czekania, bo tutaj państwo narzekają, że zajęte, że nie można się dodzwonić. A tam klikamy, nagrywamy się. Jak już nagramy, to można przed wysłaniem tego odsłuchać tego nagrania, czy wszystko było słychać dobrze, czy gdzieś się nie pomyliliśmy. Jak jest odsłuchane, to można wysłać. Polecam państwu. Nasza aplikacja do państwa dyspozycji. SMS-ów proszę nie wysyłać, chociaż widzę, że tutaj docierają państwo. Chyba to są ci, którzy radia nie słuchają, ale koniecznie chcieliby kogoś pozdrowić i tak wysyłają SMS-a w ciemno. No ale niestety nie ma od lutego SMS-ów, więc tutaj akurat nic się nie zmieniło. No dobrze, to jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, tyle. A teraz przechodzimy do państwa kolejnych połączeń. 792-150-150. Posłuchajmy, któż tam do nas teraz dzwoni. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nie uda nam się porozmawiać? Szkoda. Może tutaj się uda. Radio 7, witam, dzień dobry. Też się nie uda. O. No, czyżby nikt nie chciał dzisiaj ze mną rozmawiać? Czuję się trochę nieswojo w takiej sytuacji dosyć nietuzinkowej. Może kiedyś nadejdzie taki moment, że państwo już nie będą chcieli ani słuchać, ani dzwonić i zostanę tutaj sam, niczym ten palec. No to jeszcze chwilę czekam w takim razie. Może jeszcze uda się połączyć? O, ktoś dzwoni tutaj. Siódemka, dzień dobry. Halo, halo.
4: Halo, halo, dzień dobry.
0: Witam, słuchamy.
4: Witam, witam. Chciałbym pozdrowić, kurde, mojego sąsiada, Tomaszka. Moją mamę.
0: Jeszcze
4: no,
0: kogoś?
4: Moją mamę. No, i chciałbym sobie zażyczyć piosenkę, jeśli byłaby taka możliwość. Toni Braxton.
0: No to nie, na pewno nie ma takiej możliwości. Dziękuję, do usłyszenia. Nie wiem, jak to jest, że państwo słuchają tej audycji od kilkunastu lat. Na pewno przez tych kilkanaście lat Toni Braxton nie zagraliśmy. Ani, nie wiem, Michaela Jacksona. Ani, no mógłbym tak wymieniać długo. W tej audycji gramy tylko po polsku, muzykę biesiadną i disco polo. I to się akurat nie zmieniło i to się chyba nie zmieni. Przynajmniej dopóki mogę o tym decydować. Radio 7, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Chciałem bardzo pozdrowić babcię Hanie. Mm-hmm. I babciu, pamiętaj, za tydzień przyjeżdżam po akordeon. Będziemy sobie razem grać i biesiadować. I jeszcze pozdrawiam panią, przepraszam, nie panią, tylko Ewę, Anię z Dużewka.
0: No to jeszcze powiedzmy, od kogo te pozdrowienia?
5: Od Kamila z Czernowoli.
0: Dzięki, pozdrowienia również. Babciu Haniu, proszę pamiętać o akordeonie. No dobrze, to mamy już za sobą. Czy jeszcze ktoś chciałby przesłać pozdrowienia? Siódemka, witam, dzień dobry.
6: No szczęść Boże, panie Piotrze, Rafał z tej strony Serock, pozdrawiam.
0: Bóg zapłać. Panie Rafale, jak to z tymi samolotami jest? No bo pada deszcz.
6: A, no właśnie, panie Piotrze, ja dlatego dzwonię do pana, no. Żeby troszeczkę ludzi uświadomić, żeby też to nagłaśniać zacząć w końcu, bo tu chodzi o nasze zdrowie, nasze życie, nasze dzieci i o przyrodę. Pogoda, panie Piotrze, przede wszystkim to się troszeczkę z panem nie zgodzę, bo pogoda to będzie taka, jak nam te samoloty pozwolą, czyli ten chemitrals, psikanie i nadajniki 5G. Mówię, tutaj świadomość wśród ludzi jest bardzo mała, bo są ludzie zabiegani, żyją swoimi problemami, kredytami, innymi rzeczami i nawet się w górę nie patrzą. A panie Piotrze, prosty temat. Pan ma swoje latka, ja mam swoje latka. Ja pamiętam za dzieciaka, jak były piękne chmurki, baranki, siadało się na huśtawce z koleżanką czy z kolegą i się zastanawiało nad tym, do czego ten na przykład baranek jest przysłowiowy, ta chmurka jest podobna, czy nie wiem, właśnie do baranka, czy do słonia, czy do autobusu, czy czegokolwiek. Teraz to jest rzadkością, panie Piotrze, i to jest bardzo przykre. No i trzeba to nagłaśniać, trzeba o tym mówić. No.
0: Panie Rafale, czyli mówi pan, że siedział pan z koleżanką na huśtawce i patrzył pan w niebo?
6: Oczywiście. Czy było okay. Dzieckiem? Było się dzieckiem. Był czas. Kiedyś w ogóle były inne czasy, no. Nie było tego wyścigu szczurów i tak dalej, tak? Mm-hmm. Kiedyś były inne czasy, panie Piotrze, no.
0: A teraz są gorsze czasy?
6: No, co z tego, że mamy dobra materialne, jak nie mamy czasu na nic, na rodzinę, na dzieci, nie wiem, na spacer, na cokolwiek i tak dalej, tak?
0: Nie wiem, czy pan pamięta, bo ja na przykład ze swojego dzieciństwa pamiętam, jak moi rodzice mówili, a kiedyś to były czasy, teraz to ta młodzież jakaś taka niewychowana, w ogóle to kiedyś to było inaczej.
6: No to znaczy, że oni mieli jeszcze lepiej jak my, będąc dziećmi, nie?
0: Czyli z pokolenia na pokolenie się pogarsza sytuacja.
6: No niestety. W jakimś takim dziwnym, złym kierunku to wszystko zmierza, no. Ludzie niby się znają, rozmawiają i tak dalej, nie wiem, patrzą wilkiem na siebie i dlatego też bym chciał, jeżeli mogę, panie Piotrze, jeszcze raz szczęść Boże dla pana i dla całej tutaj redakcji, ale przede wszystkim dla ludzi, no. Zdrówka wszystkim życzę, no i tak za chwili zastanowienia, refleksji, tak? No, zastanowić się nad życiem. No.
0: Panie Rafale,
6: to nie wszystko, co jest najważniejsze w życiu.
0: A gdyby tak coś optymistycznego przekazać społeczeństwu?
6: Optymistycznego?
0: Nic.
6: Jeżeli ktoś wierzy w Boga, no to wierzy optymistycznie, no musi być dobrze, po prostu, tak?
0: I tego musi się trzymajmy. Dobrze,
6: no. Tego się trzymajmy, no.
0: Wszystkiego dobrego,
6: raz,
0: panie Rafale, do Serocka.
6: Słuchaczom, do panu. No.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Jak państwo słyszycie, pan Rafał w formie, chociaż pesymistycznie, ale jednak taki chociaż drobny akcent optymistyczny na końcu się pojawił, więc może nie będzie tak źle. Może jeszcze coś dobrego nas w życiu czeka. To jeszcze jeden telefon odbiorę. Tu Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Chciałbym pozdrowić moją żonę, rodziców, teściową, brata, siostrę, proszę pana.
0: Mhm.
7: I jakby można zagrać... Jakby można zagrać coś biesiadnego, to z baciarów coś jakbyście puścili.
0: Dobrze, na pewno będzie coś z baciarów.
7: Super, fajnie.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Dobra, jeszcze telefon dzwoni, to jeszcze odbieramy. Idźmy za ciosem, bo skoro państwo chcą rozmawiać, to trzeba jeszcze odbierać połączenia, bo może nastanie ten dzień, jak już pan Rafał mówi, tak, że same kataklizmy nas czekają, to może nie będzie chętnych do rozmowy nawet w tej audycji. No to byłoby naprawdę wyjątkowo źle. 792-150-150. O, tu się ktoś akurat rozłączył. A szkoda, bo już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską. No dobrze, to wrócimy może do tych rozmów za chwilę. Teraz wracamy do muzyki. Boysi będą na dobry początek. Później Diadem i jeszcze Faktor. Takie trzy formacje teraz na naszej antenie. Tak ładnie muzycznie będzie na chwilę przed godziną 13 na antenie Radia 7.

0: Tu Radio 7, to już 13 minęła. Radio 7. A u nas w niedzielna biesiada trwa w najlepsze. W drugiej godzinie naszego spotkania witam tych, którzy na przykład teraz do nas dołączyli. Może tacy są, którzy słuchają z jakichś powodów nie od początku. Teraz nawiązanie do telefonu pana Rafała z Serocka. Podobno nie jest tak źle na tym niebie. Baranki, różne tam jeszcze historie na niebie podobno widać. Czy państwo mogą to potwierdzić? Moja żona na przykład dała znać, że ostatnio była masa chmur pierzastych i kumulusów kłębiastych. Ja nawet zobaczyłam, że mi ktoś z góry pokazuje wielkiego pomidora. I zastanawiałam się, co to za znak z niebios. Może to czas na pomidorówkę. Dobrze, że pomidora, prawda, tam jej z nieba pokazali. No to różne historie z tymi znakami mogą być. Czy państwo też na niebie widzą jakieś różne znaki? Proszę dać znać, bo jak słyszeliśmy od pana Rafała, w dzieciństwie jakoś tych znaków było więcej, kiedy siedział na huśtawce z koleżanką. No ciekaw jestem, co państwo, jakie państwo mają wspomnienia, na przykład z huśtawki z koleżanką, czy na niebie wtedy się coś ciekawego działo. Czekam tam państwa sygnały i na Facebooku, i można zadzwonić, i można się nagrać w aplikacji. Na Facebooku jeszcze widzę, że państwo tutaj piszą odnośnie nadchodzącego lata, jak pisze pani Ślązaczka, a na początek lata dobra rada, dopiero po świętym Janie kąpać się w jeziorze wypada. To też przekazuje na antenie. Pani Stanisława z Nosarzewa Borowego przekazuje, na dworze zimno i jakoś tak jesiennie, dobrze, że mamy Radio 7, to nam serca rozgrzewa. A tutaj, o, właśnie a propos tej takiej pogody, jak pani Stanisława nazwała jesiennej, może sok z malin, co państwo na to? Bo tutaj też jest taki sygnał, taka sugestia od pani Kingi. Jeśli mogę, to proszę bardzo o piosenkę Sok z malin, Kinga z Bawarii. Czy państwo chcą sok z malin? Proszę dać znać też. Czekam na Facebooku, czekam w aplikacji, czekam na telefonie na państwa sygnały. W tej sprawie również. 792-150-150, to ja teraz będę odbierał od państwa kolejne połączenia, jeśli tylko taka będzie państwa wola, żeby do mnie zadzwonić. Tu Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Witam Radio 7, witam pana redaktora.
0: Kłaniam
1: Mirek
0: się.
1: Mirek się kłania, PKP Cargo,
0: o, panie Piotrze. Czyli Jacek pan i Agatka znowu? I te sprawy.
1: Jacek i Agatka, Jasiek i Małgosia.
0: Mm-hmm. Jest jakiś rozwój w tej sprawie?
1: Proszę pana, ale taki niemiły niestety. Wywalili, wyrzucili jednego osobnika.
0: Ale Agatkę czy Jacka?
1: Chyba Agatkę.
0: Agatkę wyrzucili z gniazda.
1: Z tymi dziewczynami to wie pan.
0: No tak. Agatka musiała gniazdo opuścić.
1: Coś się stało, coś się
0: Przyroda
1: stało.
0: Jest brutalna jednak.
1: No niestety, no a ludzie też niestety.
0: To fakt.
1: Znamy też.
0: Panie Mirku, pan siedzi sobie na działce, czy pan na niebie widzi jakieś znaki?
1: Proszę pana, widzę znaki, burza gdzieś tam słychać, zaczęło trochę padać, wypędziło mnie z lasu, bo poszedłem trochę jagódek zbierałem. Proszę sobie wyobrazić, zaczęły się jagódki. A tam nawet zdjęcia wysłałem, nie wiem czy doleciało, czy nie doleciało.
0: Jeszcze nie widziałem, ale zobaczymy.
1: Zrobiłem. Ale nazbierałem, zaskoczony jestem, że zaczęły się. Pierwsze, ale jagody się zaczęły w lesie, takie prawdziwe, proszę pana.
0: To na ziemi, a co na niebie?
1: Na niebie wieje, tak jak w Kieleckim się zrobiło.
0: Aha, czyli...
1: Nie będę, będziemy tego rozwijać, że tak powiem.
0: Czyli jakaś taka niepokojąca aura.
1: Aczkolwiek dobrze, że pada, bardzo dobrze.
0: Tak,
1: ja
0: to
1: na ten deszcz to tam... Prosiłem i tego najwyższego, żeby coś tam zrobił w tym kierunku. Także trochę posłuchał, może na więcej nie zasługuje.
0: Nie wiadomo na jak długo, ale jest.
1: Ale jest dobrze. Na razie jest w miarę dobrze. No i co, panie Piotrze, dla wszystkich tych tyrających, zwłaszcza kolejarzy, nie, zwłaszcza pana, bo pan chyba znowu sam dzisiaj, prawda?
0: Sam jestem dzisiaj, to prawda. No, powiem panu, że ostatnio podróżowałem trochę pociągami i nawet myślałem o panu przy tej okazji.
1: Dziękuję.
0: No i polskie kolejnictwo ma się nieźle, aczkolwiek jest jeszcze sporo do naprawienia.
1: No No jak wszędzie, proszę pana, jak tak. W całym kraju. No, można się czegoś czepiać, ale się trzeba cieszyć z tego, co mamy, prawda? Ja to tak
0: powiem. Ja też uważam, tak. Ja zawsze jestem życiowym optymistą, nie narzekam, tylko cieszę się z tego, co mam.
1: Właśnie, właśnie. Zdrowia nam potrzeba, niczego więcej. A tak, może to źle zabrzmi z mojej strony, ale tak pojutrze 65 na kark wejdzie.
0: U pana, czy u mnie?
1: U mnie
0: 69.
1: O, 6 na 9. Coś mi to mówi.
0: Panie Mirku, to pan młodym człowiekiem jest. Jeszcze drugie, tyle jeszcze przed panem. Dziękuję.
1: Pan również, proszę pana, pan również. Także dla wszystkich słuchających, pracujących, dla kolejarzy przede wszystkim. Wszystkiego dobrego.
0: Panie Mirku, urodzinowego również. Dużo zdrowia.
1: Dzięki. A tego, jakby pan mógł, przepraszam, bo pan dobiera i tak dalej. Już któryś raz miałem poprosić o to, tego Kordiana, jak dobrze.
0: Kordiana, dobrze.
1: Czarne oczy.
0: Poszukam.
1: Coś mi to tam wie. No.
0: Dziękuję, panie Mirku, pozdrowienia.
1: O, zagrzmiało znowu. Nie wiem, czy było słychać telefon. No, dzieje się. Tam od północy właśnie idzie, wie pan?
0: Znak
1: od
0: z niebios. Północy. Może był pan niegrzeczny.
1: Dobrze. No, i tak bywało. Święty nie jestem, nie byłem.
0: To o tym przy innej okazji.
1: Dobra, okej.
0: Dziękuję.
1: Jeszcze raz wszystkiego
0: dobrego. Do usłyszenia. Pozdrowienia. To pan Mirek na działce, jak państwo słyszą, no tam na niebie czasami coś jeszcze widać. Zobaczymy, czy państwo też mają takie odczucia. Siódemka, witam, dzień dobry.
2: A dzień dobry, panie Piotrze, Jerzy Bawaria.
0: Dzień dobry, panie Jurku.
2: Przyślę wam troszkę pogody, bo u nas już zaczęło świecić.
0: O.
2: Jest ślicznie, tylko że wiatr się ruszył.
0: U nas będzie świecić dopiero w czwartek
2: pozdrowić.
0: Chyba.
2: Słucham?
0: U nas będzie świecić dopiero w czwartek chyba.
2: Nie, no raczej jak puszczę te kumulusy,
0: aha,
2: to
0: okay, dobra.
2: Będzie szybciej.
0: Dobra.
2: No i chciałem pozdrowić Bożenkę z Raczyn, całą jej rodzinkę, no i wszystkich znajomych, i pana, panie Piotrze, i całe Radio 7.
0: Bardzo dziękuję.
2: No, wiem, że dziś jest niedziela, bo jest Radio 7.
0: No, Radio Biesiada. 7 jest... A, Biesiada, tak, to prawda. Radio 7 jest cały tydzień, panie Jurku, naprawdę.
2: Ja wiem. Ja czasami też słucham na tygodniu, ale wiem, że jak jest Biesiada...
0: To znaczy, to że jest niedziela.
2: To wolne. Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. No, do usłyszenia.
0: Dziękuję. No to taka dobra metoda, mili państwo. Jak państwo włączają radio po południu, włączają Radio 7 i leci Biesiada, to znaczy, że jest niedziela. Nie trzeba specjalnie do kalendarza zaglądać. To też cenne spostrzeżenie. Teraz tutaj, siódemka, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Z tej strony Milena z Gdańska.
0: Bardzo mi miło.
3: Ja bym chciała bardzo serdecznie pozdrowić naszych sąsiadów z Kaszub, Sebastiana i Karolinę, którzy właśnie słuchają was co tydzień. Zresztą mówią, że co tydzień prawie grille mają, więc co tydzień was słuchają. Sama zresztą Karolcia nasza pochodzi z Działdowa, także swój człowiek.
0: Także tęskni i może trochę za tym Działdowem.
3: Myślę, że tak. Myślę, że bardzo tęskni. Ale tutaj na Kaszubach ją do siebie przytuliliśmy, więc chyba nie jest jej wcale aż tak źle.
0: Super.
3: Także serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, dla dziadków z Wrześni, Hani i Sławka tak samo przesyłamy. No i najlepsze życzenia też dla naszego taty z okazji 56. urodzin, które wczoraj świętowaliśmy.
0: Pięknie. Pani Mileno, czy w Gdańsku też pada?
3: Nie, jeszcze nie. Albo już nie. Zależy, jak na to patrzeć.
0: Czyli na razie spokój, a co będzie dalej, to się okaże.
3: Dokładnie tak. Także serdecznie zapraszamy, wakacje się powoli zbliżają. Może to słoneczko w końcu wyjdzie do nas.
0: Na to liczymy. Serdeczności dla pani.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, buziaki przesyłamy.
0: Do usłyszenia, dziękuję. Gdańsk na fali. A teraz gdzie się przeniesiemy? Jeszcze jeden telefon od państwa odbiorę. 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę przekazywać życzenia, pozdrowienia. O aplikacji wspomniałem też, tak? Tam można też swoje życzenia, pozdrowienia nagrać. Może w sprawie tych znaków na niebie jakaś refleksja państwu przyjdzie do głowy i będą chcieli się państwo tą refleksją z nami podzielić. Na Facebooku też można to zrobić, tylko bardzo proszę nie pisać na Messengerze, tylko w komentarzach pod dzisiejszym postem. Siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Renata Ściechanowa.
0: Bardzo mi miło.
4: Patrzę z czwartego piętra, leżę w szpitalu i widzę, że jest siwo, deszcz pada, wiatr chodził, ale teraz przestał. I chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają, Biesiadników i was z Radia 7.
0: Pani Renato, proszę szybko wracać do domu.
4: No też taką mam nadzieję.
0: Dużo zdrówka życzymy, serdeczności dla pani.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Czwarte piętro w szpitalu w Ciechanowie. Tam też gra Radio 7, jak państwo słyszą. No dobrze, to kolejne państwa spostrzeżenia, pozdrowienia, refleksje, życzenia i nasze wspólne niedzielne rozmowy już za kilka chwil. Teraz wracamy do muzyki. O, tego jeszcze u nas nie graliśmy. Chociaż to piosenka jest sprzed 2 lat, ale ponieważ będzie po raz pierwszy u nas, to państwo pozwolą, że ja ją sobie tutaj specjalnie na antenie oznaczę, bo tego jeszcze u nas nie było. Gdzież ja tutaj mam dżingiel specjalny w tej sprawie? Tutaj? O, jest. Proszę posłuchać. To graliśmy akurat w wieczorynkach Radia 7 w troszkę innej wersji, ale w takiej biesiadnej wersji dopiero teraz do nas dotarło, więc zagramy po raz pierwszy w tej audycji. It's new.

0: Pani Beata z Bogorzynka pisze, że a propos tych pomidorów z nieba, to dzisiaj na obiad pomidorówka. O, dobre, zjadłbym, szczerze powiedziawszy. Okazuje się, drodzy Państwo, że pada nie tylko u nas, ale na przykład pani Edzia raportuje, że w Sztokholmie też dzisiaj deszczowo. Co my tutaj mamy? Od Państwa jakieś sygnały. Pani Ola, podróżniczka, jest z nami. O, jak pięknie. Podróżuje po całym świecie, ale najpiękniej w krainie szczęścia jest na Mazowszu z naszym Radiem 7. Nieważne, jakie chmury są, one są piękne w każdym wydaniu, tylko czasami może ograniczać wyobraźnia. Ja zawsze widzę piękno i tylko tej wersji całe życie się trzymam. O, i to jest bardzo dobre podejście, to ma pani tak jak ja. Pan Janusz, dziś zabraliśmy biesiadę na słoneczny Cypr. Mamy słoneczko i tylko 28 stopni w cieniu. Pani Dorota, witam moje weekendowe Radio 7. Już niebawem będzie to moje codzienne radio na emeryturze. Ho, ho, ho, ho, ho. Pani Doroto, pozdrawiamy serdecznie. Pani Renata, o właśnie, pani Renata przypomina o pikniku rodzinnym dzisiaj przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie. Radio 7 ma patronat medialny nad tą imprezą, dlatego też Państwa zachęcamy. Po godzinie 15 już, jak my się rozstaniemy, to Państwo... No, może trochę te chmury się rozstąpią. Zapraszamy właśnie na piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie. Tam sporo atrakcji, o których opowiadaliśmy Państwu na antenie w minionym tygodniu. Wiadomości głosowe, czy jakieś mamy? Chyba tak. Tego jeszcze chyba u nas nie było. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam Radio 7 oraz słuchaczy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Mileny Szaleńskiej z Mławy oraz dla całej rodziny Kiełbowitu. Oraz dla wszystkich gości znajdujących się w Falkenes. Herzliche Grüße von die beste Gäste, welche sitzt bei mir in Gaststätte und sind betreut von mich und von unserer kleinen Falken. Serdeczne pozdrowienia także dla Wandy. Dziękuję, do usłyszenia, miłej niedzieli. U nas też pada.
0: No właśnie, czyli w Niemczech też pada, no jak Państwo słyszą, deszczowo. Ale ma się to zmienić, więc jeszcze tylko chwila cierpliwości. Jeszcze będziemy narzekali. Zresztą nie dalej jak chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu narzekaliśmy na suszę, więc proszę teraz nie narzekać. No Polacy to taki naród, który rzeczywiście trudno zadowolić. Zawsze znajdą sobie jakiś powód do narzekania, ale jak słyszeliśmy, pan Mirek, pani Ola, podróżniczka, ja na przykład, jesteśmy w klubie optymistów i zapraszamy do naszego klubu wszystkich z Państwa. Naprawdę nie ma co narzekać, cieszmy się tym, co mamy, a mamy tak wiele, mamy przede wszystkim zdrowie. No jest to, myślę, największy możliwy powód do radości. 792-150-150, czy będziemy teraz z kimś rozmawiać? Tak, widzę, że telefon dzwoni, posłuchajmy, Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie Piotrze.
0: Witam.
2: Karol z tej strony Sosnowa, okolice Rypina. Karol cały z Torunia.
0: Słuchamy, kogoś będziemy pewnie pozdrawiać, prawda?
2: No oczywiście, oczywiście. Dla mojej żonki, kochanej Nince. 11. rocznica ślubu, która była, kochany.
0: O, no to jeszcze sporo
2: troszkę,
0: przed wami.
2: Troszkę się było. Chmurzy się, pada się, fajne radio. Pan bardzo zawsze uśmiechnięty, miły. I pozdrawiam całą rodzinę Nawatkowskich, Sosnowa, Szanowskich. Mamę Jadzie, Leszka Szanowskiego. Teraz obiadzie jemy ładne jedzonko, smacz, jak to się mówi. Fajne radio, fajna audycja zawsze u pana. Jeżdżę zawodowo, słucham zawsze Radio 7. Pozdrawiam całą okolicę Sosnowa, Rypina, znajomych. Od Szynowskich Sosnowa i od Torunia wszystkich najlepszego życzę. Zdroweczka.
0: Czyli co, jeździ pan po całym świecie i takiego dobrego radia jeszcze pan nie słyszał?
2: Nie, ja jeżdżę Radio 7, na tym słyszę. Wasze radio, to tam pan Marcin Małecki się przeniósł, tak?
0: Serdeczności, pozdrowienia również dla pana, kłaniam się, dziękuję za telefon. No, moi drodzy państwo, pan też taki optymistycznie brzmiał, prawda? Dużo radości w głosie było. 792-150-150, kto teraz będzie z nami? A, ja pytałem o to, czy państwo chcą piosenkę Sok z Malin, bo pani Kinga prosiła, ale chyba jakoś nie ma entuzjazmu. Soku z Malin państwo dzisiaj nie chcą. Może na jesieni będzie większe ciśnienie na Sok z Malin. Halo, halo, to siódemka, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałem pozdrowić moją córkę, która kończy dzisiaj 27 lat. Mhm. Jestem na linii? Nie.
0: Tak, tak, jesteśmy na antenie.
3: Aha. No dzisiaj kończy 27 lat. Życzy tata z Żurominka, Paulina Ściechanowa. Życzy wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
3: No, wszystkiego.
0: Do usłyszenia. 27 lat, piękny wiek. Któż jeszcze do nas zadzwoni? 792-150-150. Tu siódemka, dzień dobry.
4: Jeszcze?
0: No. Halo, halo, witam.
5: Halo, halo, dzień dobry. Przepraszam, niech pan mnie nie rozłącza, bo ja dzwonię tu z Ciechanowa. Pochmurnego trochę już przestało padać w tej chwili. Chciałbym podziękować za tą melodyjkę wojskową z poprzedniej niedzieli. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Aż łezka się zakręciła wokół. Mm-hmm. Także proszę nie pomijać takich jak to się mówi, utworów. Od czasu do czasu niech tam poleci taka pioseneczka. Mm-hmm. Także serdecznie bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Życzę miłej, wspaniałej niedzieli. A co do tego pana, co tam na tej huśtawce siedział, to mu się trochę dziwnie. Siedział z dziewczyną i patrzył w chmury. No, to trochę... Dalej nie będę nic mówił.
0: Mm-hmm. Pan inne rzeczy na huśtawce robił.
5: No właśnie, patrzeć w chmury, mają dziewczynę obok, prawda?
0: No cóż.
5: A panie Piotrze, takie jeszcze pytanko, mm-hmm. takie między już nami. Chciałbym porozmawiać poza anteną z panem, przez telefon. Dałoby mm-hmm. radę?
0: Pewnie dałoby radę. Proszę zadzwonić w tygodniu do nas tu, na przykład na 792-104-104, tam do biura reklamy i poprosić mnie. Jak tylko będę w okolicach, to porozmawiamy.
5: No, chciałbym porozmawiać.
0: Dobrze.
5: Bo bardzo dziękuję za tę piosenkę, taką w ogóle, naprawdę, serdecznie dziękuję. Życzę miłej, spokojnej niedzieli, naprawdę, wspaniałej nadziei.
0: Dziękuję, kłaniam się, miłej niedzieli, do usłyszenia. No, zaraz powstanie nam temat, co się robiło na huśtawce z dziewczyną za młodu. Ale nie wiem, czy to jest dobre miejsce. I czy to... Miejsce jest dobre, tylko czy właściwa godzina. 792-150-150. Jeszcze ktoś miałby ochotę komuś przesłać życzenia, pozdrowienia? No, na razie cisza, spokój, nikt nie dzwoni. A ja tutaj muszę przygotować dla państwa muzykę przecież. Bo tak się zasłuchałem w te nasze rozmowy. A teraz przy tej okazji, że tak sobie tutaj z państwem rozmawiamy i ci może są tacy, którzy słuchają nas po raz pierwszy, a mogą tacy być, prawda, przejeżdżają i zastanawiają się, co tu się w ogóle od Janie Pawła w tym radiu. No to jest taka specjalna audycja, niedzielna biesiada, od kilkunastu lat, od 13 lat w eterze i o tej audycji teraz zagramy piosenkę.

0: Ach, to dopiero zagraliśmy ładnie. Moi drodzy Państwo, 792-150-150, kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia na antenie siódemki. Polecam, namawiam, proszę dzwonić. Dzisiaj jakoś tak mniej wiadomości głosowych, nie wiem czemu, ale może taki Państwo mają taką wolę. No to wolę społeczeństwa trzeba szanować. Telefon za to dzwoni cały czas, nawet kiedy muzyka sobie gra w najlepsze, to Państwo próbują się cały czas dodzwonić. Posłuchajmy, kto do nas dzwoni. Dzień dobry, Radio 7.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Chciałem złożyć pozdrowienia. Dla Elżbiety z Wysokiej, dla Elżbiety z Bierzmunia z Arkiem synem, Danusi, babci Stasi, Ewy. Pozdrawiam, Grzegorz, Swojnowa.
0: Dziękuję, panie Grzegorzu. Też pozdrowienia dla pana. 792-150-150. Kto tutaj? Halo, halo, dzień dobry, tu Radio 7. Cisza.
2: Halo.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Ja chciałam złożyć życzenia dla Elżbiety Oślińskiej z okazji zbliżających się imienin. Życzę jej dużo zdrówka, radości, pomyślności w pracy, a składają życzenia Agnieszka z dziećmi, Marta też z dziećmi, no i Ania z mężem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: I pozdrawiam pana.
0: Bardzo dziękuję, też ukłony dla państwa. 792-150-150, numer wszyscy już pamiętają, ale może są tacy, którzy na przykład słuchają nas gdzieś w drodze, w przejazdem. A nie wiem, czy Państwo pamiętają, na pewno ci starsi słuchacze pamiętają i owszem, kiedyś mieliśmy inny numer i wiedzą Państwo, że ten numer czasami jeszcze dzwoni? Naprawdę. Zdarza się, że ten numer dawny, te 47-ki jeszcze czasami dzwoni. Musimy jakoś go tutaj wykorzystać też, bo on gdzieś tam też jeszcze w pamięci zapadł, a może w książkach telefonicznych Państwa telefonów. Halo, halo, tu Radio 7. Dzień dobry.
3: Halo, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
3: Paweł, pozdrawiam z Gdańska tutaj. Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Oj,
3: tak,
0: oj,
3: witamy
0: oj.
3: Serdecznie. Ja po prostu na rybach dzisiaj byłem, złowiłem szczupaka 2,60 kg, dwa leszcze i o co chodzi? Po prostu pozdrawiam moją mamę Wiolę z Gdańska tutaj również i o co chodzi? Bo mówicie, że nie ma na maliny. Maliny, właśnie nacisk na maliny. Prosimy piosenkę maliny. Tutaj, wszyscy tutaj kochamy. Tutaj nawet się sąsiedzi upominają i tego. I także serdecznie.
0: Dobra,
3: państwa
0: to zaraz
3: pozdrawiamy.
0: Gramy.
3: Pozdrawiamy tutaj redakcję. I pozdrawiamy z Gdańska. Pogoda jest nawet niezła.
0: A gdzie pan te rybki łowił, proszę powiedzieć?
3: I na Wiśle.
0: Na Wiśle.
3: Wisła, na Królowej Rzeka. I oczywiście, to szczupak piękny, no to jak, 74 centymetry. No.
0: Czyli nie na Motławie.
3: Nie na Motławie, nie. Nie, na Motławie nie. Na Wiśle ja po prostu sobie jeżdżę i po prostu ja mam samochód, mogę sobie jeździć jak sobie chcę i mogę, znaczy no, na Motławie nie jeżdżę, bo tam za dużo ludzi jest i ja wolę taką naturę, piękno, przyrodę, proszę pana i...
0: A myśli pan, że rybka zdrowsza jest z Wisły czy z Motławy?
3: No oczywiście, że z Wisły, no. Chociaż z tej Wisły też jest taka, jaka jest, no, umówmy
0: no tak.
3: się, aczkolwiek, no, Motława ta nasza gdańska to jest taka, no powiedzmy, no to jest to, tak, to jest kanał, to nie jest rzeka też bieżąca, także zdecydowanie z Wisły, bo to jednak jest rzeka, bardzo ma ciągły nurt i jest rzeką bieżącą, główną rzeką Polski, Królowa Rzek.
0: Tak jest, tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję, serdeczności dla pana.
3: Pozdrawiam
0: także.
3: Serdecznie.
0: Dziękuję. Czy państwo mieliby ochotę na rybkę z Wisły na obiad? Ja miałbym troszkę wątpliwości. Ale może to jakieś moje uprzedzenia, nie wiem. Z Wkry to mógłbym zjeść. Siódemka, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić żonę i złożyć życzenia z okazji 11. rocznicy ślubu.
0: A od kogo życzenia?
4: Życzy Darek.
0: Dziękuję, panie Darku, pozdrawiam. I kolejne telefony. Sok z maliny. Jednak tam ktoś na Facebooku też widziałem, pan Łukasz napisał, że też chce sok z maliny. Dobra, zaraz zagramy w końcu. Co nam tam? Halo, halo, tu siódemka. Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Chciałabym serdecznie pozdrowić moich rodziców z Nowych Czernic, brata, siostrę, dziadków z Węgry i babcię, która ze mną mieszka, i mojego świętej pamięci dziadka, całe radio i życzę ci miłego dnia.
0: A kto pozdrawiał?
5: Ania Jana z Nowych Czernic, pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki, Aniu, pozdrowienia również. Pięknie. Tutaj też dużo optymizmu było, prawda? To nie jest tak, że wszyscy narzekają, że coś tam za mało baranków na niebie. Okazuje się, że są tacy, którzy mają optymizmu dużo w sobie. Dzień dobry, Radio 7.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Czy pan mnie połączy tutaj z Winią na radio?
0: Jesteśmy na antenie, słuchamy.
6: Dobra, ja bym chciał serdecznie pozdrowić kierowcę tramwaju linii numer 10.
0: A w jakim mieście?
6: W Gdańsku.
0: W Gdańsku? Co tak dzisiaj w tym Gdańsku się tak państwa dużo zrobiło?
6: No widzi pan, no słychać państwa radio wszędzie.
0: Bardzo nam miło, to w ogóle. Ja 8 w Gdańsku lubię jeździć.
6: O proszę, no ja jadę 10, też lubię 10 jeździć i 12. Okay.
0: No to pomyślimy, może gdzieś się spotkamy. No. Z serdeczności dla pana.
6: Halo?
0: Tak?
6: Chciałbym pozdrowić również rodziców i całą moją rodzinę.
0: Super. Dziękujemy. Pozdrowienia do Gdańska płyną. Coś tam się w Gdańsku porobiło, że tak dzisiaj państwo aktywnie, ale nie to, żebym narzekał. Nie, brońcie Panie Boże. Bardzo miło. Nawet żonie ostatnio mówiłem, czy byśmy do Trójmiasta nie pojechali jeszcze przed sezonem wakacyjnym, bo później w sezonie to trochę sporo ludzi, ale jest jeszcze taka koncepcja. Tu 7, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Cisza, nikt nie chce ze mną rozmawiać. No dobrze, ja chyba muszę tutaj przepłukać gardło, bo jak państwo słyszą już od tego gadania, no takie defekty się robią uboczne. To ja skoczę do barku, dobrze? Jakbym był zbyt wesoły za 3 piosenki, to proszę nie mieć wątpliwości, czym gardło pukałem. Na pewno będzie to sok z maliny.

0: Myślę, że pan Rafał z Serocka byłby zadowolony, jeśli chodzi o tę piosenkę, bo to rzeczywiście wspominane były dawne czasy. I PGR, i mnóstwo kiełbasy, i różne inne takie atrakcje. Czyli kiedyś to było, kiedyś to były czasy, teraz czasów nie ma. Moi drodzy państwo, to jedyna taka audycja w eterze. 3 godziny, żadnych reklam, żadnych wiadomości. No i my... muzyka, nasze życzenia, pozdrowienia, niedzielne rozmowy. Tak, od kilkunastu lat na antenie Radia 7 spędzamy niedzielne popołudnia. Radio inne niż wszystkie. Prawda? Czy zgodzą się państwo z taką, gdybym postawił taką tezę, Radio 7 to radio inne niż wszystkie? Prawda? Inna muzyka, inne reklamy. No, wiadomości może te same, bo ta sama rzeczywistość nas otacza, nie zawsze wesoła. Ale jednak myślę, że sporo takich elementów, których nie da się znaleźć w żadnej innej stacji radiowej, to właśnie u nas. Może dzięki temu taka popularność Radia 7, za co zresztą bardzo państwu dziękuję. I słuchaczom, i reklamodawcom, dzięki którym możemy funkcjonować. A teraz, moi drodzy państwo, patrzę na zegar. Tutaj już godzina 14 przecież. Więc wkraczamy w trzecią, ostatnią godzinę dzisiejszego naszego spotkania niedzielnego. To ja teraz może spojrzę na Facebooka, prawda? Bo tak, bo ja zawsze lubię patrzeć na tego Facebooka i tak serce rośnie, że państwo, niektórzy naprawdę od wielu lat, od kilkunastu lat są też tacy tutaj wśród nas, którzy od kilkunastu lat są razem z nami. I bardzo mnie to cieszy. Serce rośnie. Pan Piotr napisał, niedzielna biesiada to super przepis na udane niedzielne popołudnie. No trudno się nie zgodzić. Pani Dorota napisała, o właśnie, bo państwo narzekają, że deszcz. A pani Dorota napisała, że w Szwelicach pada grad. Ha? I co państwo na to? A pani Olga z Ciechanowa, pogody ducha życzę wszystkim. Pogoda jest zmienna, ale nastawienie niech będzie pozytywne i się nie zmienia. O, to bardzo ładne życzenia. Pani Olgo, pozdrowienia dla syna Emila też. A pani Kinga, panie Ploch, jest pan debeściak. Dziękuję serdecznie za sok z malin. Pani Magdalena, czy można wysyłać wiadomości, czy tylko dzwonić? Nie, no od lutego można tylko dzwonić albo nagrywać swoje wiadomości w aplikacji. No tutaj się nic nie zmieniło. Powtarzam to w trakcie audycji już dzisiaj któryś raz z rzędu i na razie nic się nie zmienia. I nie sądzę, żeby dzisiaj cokolwiek się zmieniło do 15. Wiadomości głosowych dzisiaj jakby nieco mniej, ale telefon cały czas dzwoni, więc odbieram od państwa kolejne połączenie już za chwilę. Jeszcze tylko zachęcę państwa, tych, którzy na Facebooku, proszę zostawić lajka, komentarz, nawet jak państwo nie mają nic mądrego do powiedzenia, to komentarz taktyczny tak zwany, jakieś pozdrowienia albo cokolwiek, żeby to wpływało na nasze zasięgi na Facebooku. No, udostępnić lajk obowiązkowo, będzie nam bardzo miło. Taki niewielki gest z państwa strony, a bardzo pomaga w propagowaniu naszej pozycji na Facebooku. Wiadomości głosowe, tak, smartfonowa aplikacja Radia 7. W każdym telefonie wiernego słuchacza Radia 7 taka apka nasza powinna być zainstalowana i tam oprócz tego, że możecie nas słuchać, to możecie też do nas mówić. Aplikację za darmo pobierzecie w sklepie z aplikacjami na waszym smartfonie. Jeśli ktoś sobie nie radzi, na pewno syn, wnuczek pomogą, prawda? A ja odbieram telefony kolejne od państwa. Tu Radio 7, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrusiu.
0: Witam.
1: Chcę złożyć życzenia dla mojego męża Stanisława Zaleskiego z okazji 11. rocznicy ślubu. Życzę ci wytrwałości ze mną, mężu mój drogi, dużo miłości, zrozumienia, a przede wszystkim dużo zdrówka. Życzę tobie, również i sobie. I z tej okazji, no jeszcze wczoraj były imieniny Antoniego, mojego ojca, Antoni Kapela z Bądzyna. Tatusiu, na pewno słuchasz tego radyjka. Życzę ci też dużo zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Żebyś jak najmniej spał, rozmawiał z nami, nie zostawiał nas samych. Dużo z nami rozmawiaj i życzę ci dużo uśmiechu. I wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam również moją mamusię Mariannę. Życzę wam, rodzice, dużo zdrówka. Kocham was. Mężu, też cię kocham. Pozdrawiam wszystkich z Facebooka, koleżanki, kolegów, wszystkich znajomych oraz pana Piotra. Panie Piotrze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Pani Danusiu, pozdrowienia. Piękne życzenia, prawda? A dużo tych pięknych życzeń u nas było i jeszcze będzie do 15, bo już kolejny telefon dzwoni. Radio 7, witam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Chciałam pozdrowić i złożyć życzenia mojej córce Anecie Bartkowskiej, która będzie miała we wtorek imieniny i życzę jej dużo, dużo zdrówka, przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, i spełnienia marzeń, pociechy z swojego syna, którego ma jednego, i wszystkiego, wszystkiego dobrego. A życzenia składa mama Barbara, syn Kuba i brat Marcin z Kasią, żoną. I pozdrawiam pana Piotra.
0: Bardzo dziękuję.
2: I życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego,
0: wszystkiego
2: panie Piotrze.
0: Dużo
2: zdróweczka.
0: Tak jest, tego nam wszystkim potrzeba. Bardzo dziękuję. No u mnie z tym zdróweczkiem jest całkiem nieźle, ale jak państwo słyszą, nie wszyscy mogą się takim zdrowiem cieszyć. Pani Renata, pamiętają państwo, dzwoniła dzisiaj z czwartego piętra szpitala w Ciechanowie. Pani Renato, raz jeszcze ukłony i szybkiego powrotu do zdrowia. Ale może są też tacy, którzy nie zadzwonili, ale też słuchają, czy też w jakiejś placówce zdrowia, czy chorują w domu. No, drodzy państwo, trzymamy za państwa kciuki. Kolejny telefon, tu siódemka, dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś tam
3: Radio
0: jest?
3: Radio 7?
0: Tak, to my.
3: Z tej strony Marek Kosak.
0: Panie Marku, będziemy kogoś pozdrawiać.
3: Chciałbym pozdrowić całe wieś Kaki Mroczki.
0: I to wszystko? Czy jeszcze kogoś będziemy pozdrawiać?
3: I ten Kaki Mroczki i OSP.
0: Dziękuję panie Marku. Pozdrowienia również dla pana. Wszystkiego dobrego. Telefony w mojej głowie. Grzegorz Ciechowski tak kiedyś śpiewał, a w mojej głowie też telefony, bo państwo dzisiaj intensywnie dzwonią. Siódemka, dzień dobry. Słuchamy, witam.
4: Dzień dobry, pozdrowienia dla wszystkich szpirów z Pońska.
0: O i koniec. No patrzcie państwo, świry z Pońska dzwonią i się rozłączyli, a tak dobrze się zapowiadało. No dobra, to tutaj teraz ktoś jeszcze dzwoni. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Panie Piotrze, nareszcie.
0: Tak. O.
5: Chciałabym bardzo złożyć życzenia dzisiaj Ewie i Sławkowi Kucharskim na 51. rocznicę ślubu. Wytrwałości im życzę. No i co, pozdrawiamy bardzo pana.
0: Dziękuję.
5: I dobrze, że się dodzwoniliśmy. Jak zwykle ekipa z
0: sierpca. Tak jest. Sierpca. Tak. Serdeczności dla państwa również. Dobra. Miłej niedzieli.
5: Dobra, dzięki.
0: Dzięki, do usłyszenia. Głośno radio, tam chyba w drugim pokoju było, tak coś czuję. Ktoś jeszcze? Bo teraz jeszcze jeden telefon sobie odbierzemy, a za chwilę będziemy grać. Tu siódemka, dzień dobry.
6: Dzień dobry panie Piotrze, Janek z Ursusza się kłada.
0: O panie Janku, dawno pana nie słyszałem.
6: No bardzo, no chciałbym pozdrowić wszystkich przyjaciół z Sadłowa. I jeszcze panie Piotku, tamtym tygodniu, czy dwa tygodnie temu dzwonił mój kolega do pana.
0: O.
6: Dawno go nie widziałem. Może ze 25 lat, Sławek Dziurda.
0: O, Rumina. Sławek Dziurda, no, tak, to no, mój Sławek, kolega też.
6: Mój bardzo dobry kolega, był po prostu, no był jest, nie tylko, że tak dawno żeśmy się nie widzieli. No i teraz za pośrednictwem tego pana radia po prostu, no Sławciu, pozdrawiam cię serdecznie po prostu, no bo żeśmy tacy koledzy dobrzy byli, no po prostu kiedyś. No.
0: Czyli panie Janku, okazuje się, że mamy wspólnych kolegów.
6: No tak, tak, tak. No ja wyjechałem tam, wie pan, do Warszawy, do tego i tak po prostu żeśmy się później tam ze Sławkiem nie widzieli po prostu. Mhm. Ale czy nie wie pan, czy on tam mieszka w tym bloku tam, co mieszkał?
0: Nie,
6: tam,
0: w bloku, nie, w bloku już dawno nie mieszka. Sławek chyba, nie wiem czy jeszcze, ale w ogóle w Polsce nie mieszkał przez długie lata, może no nawet to jeszcze nie ma, tylko...
6: No, no właśnie, bo tam, wie pan, no ja często tam w Rumie bywałem tego i ja nigdy tam po prostu go nie widziałem, nie, no. Znam to Iwonkę, jego siostrę,
0: tak,
6: no, ale ona
0: to
6: też
0: pani,
6: gdzieś tam,
0: pani Iwonka tam w Chamsku mieszka i ma się dobrze...
6: Mieszka w Chamsku. No to ja tam znajdę po prostu, przez Iwonkę ja znajdę Sławka. No.
0: Tak jest.
6: To za pośrednictwem jeszcze raz po prostu, no, chciałbym go pozdrowić, no, bo byliśmy tacy, no, koledzy po prostu, z dawnych lat, jak to mówiono.
0: Tak jest.
6: Ja tam byłem kiedyś u Sławka, no wie pan, no tam, no w tym bloku tam kiedyś tam
0: zrobiłem. A to dawne lata, to już długie, wiele lat już tam nie mieszkam.
6: No mówię, no 30 lat temu to było. No,
0: tak,
6: panie Piotrusiu, tak tyle. No to dobrze, no to wszystkich pozdrawiam i dziękuję. No.
0: Dziękuję panie Janku, pozdrowienia do Ursusa płyną, dziękuję za telefon. No tak, tydzień temu Sławek dzwonił, pozdrowienia serdeczne. Siostra pewnie słucha, Sławek nie wiem, czy słucha, ale na pewno pozdrowienia do niego dotrą. To co, moi drodzy państwo, dzisiaj były pozdrowienia dla linii tramwajowej numer 10 z Gdańska. Pozdrawiamy wszystkich tramwajarzy, tych z Żuromina również.

0: Dziś, drodzy Państwo, inauguracja klubu optymistów Radia 7. Klub optymistów Radia 7. Taki klub zakładamy. A w tym klubie myślę, że śmiało może znaleźć się pani Ewa. Pani Ewa napisała: pozdrawiam z deszczowo-słonecznego Lidzbarka i nie narzekajmy, bo życie jest piękne. O, właśnie. Tego się trzymajmy. Pan Rafał: słucham zaledwie od miesiąca, ale śmiało mogę stwierdzić, fajna stacja i bardzo fajni ludzie, którzy dzwonią z pozdrowieniami. To takie na Facebooku Państwa wpisy. Kto jeszcze dzisiaj się nie ujawnił? O, tak właśnie, tego słowa mi brakowało. Kto jeszcze dzisiaj się nie ujawnił na Facebooku? Czekam na Państwa lajki, udostępnienia, na komentarze taktyczne też. Bardzo proszę. A ja teraz od Państwa będę odbierał telefony. Tak, już za chwilę będę odbierał telefony, ale najpierw jeszcze wiadomość głosowa. Dzisiaj tych wiadomości głosowych trochę mniej, ale jak już się pojawią, to już naprawdę takie bardzo solidne, bardzo wzruszające, piękne życzenia teraz.
1: Życzenia dla Elżbiety Szostek z Dłutowa. Droga mamo, wspaniała babciu, z okazji zbliżających się imienin życzymy Ci, abyś zawsze czuła się tak wyjątkowa i kochana, jaka jesteś dla nas wszystkich. Niech zdrowie nigdy Cię nie opuszcza, a dom zawsze tętni radością i spokojem. Wszystkiego najlepszego życzą córki, syn, zięciowi i wnuki.
0: Takie piękne życzenia. A teraz telefony od Państwa. Bardzo proszę, zaczynamy. Tutaj? Tak, tutaj byśmy sobie zaczęli. Halo, halo, dzień dobry, siódemka.
2: Dzień dobry.
0: Witam.
2: Panie Piotrze, chcę Pana serdecznie pozdrowić.
0: Dziękuję.
2: I chcę złożyć życzenia dla mojej ukochanej żonki. Dużo zdrówka jej życzę. Wspaniałych dni słonecznych, którą bardzo kocham i którą Pan doskonale zna, Panie Piotrze.
0: O!
2: Z Panią Basią razem, prawda?
0: Mm-hmm.
2: A moja żona do Państwa uczęszczała, co i raz była listopadrzem.
0: A, tak.
2: Iwona.
0: Tak.
2: No, to także...
0: To też się przyłączamy do tych pięknych życzeń.
2: Tak, i jeszcze chcę pozdrowić całą moją rodzinę, syna z oczkami, prawda, i z synową. Jestem z niego bardzo dumny, bo jest super facet. Robi wszystko dla rodziny. Także jestem dumny dla swojego syna.
0: Ma to po ojcu.
2: No pewnie tak, panie Piotrze.
0: W tej wersji się trzymajmy.
2: A powiem, panie Piotrze, że chciałem się do pana już wielokrotnie zadzwonić. W zeszłą niedzielę jeszcze, w zeszłą i nie mogłem.
0: No widzisz pan, teraz... dzisiaj się udało.
2: A dziś się udało, tak jest, wspaniale. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego dla pana. Dziękuję za miły telefon. I na kolejne telefony od Państwa czekam. 792-150-150. O, tutaj może teraz. Halo, halo, tu Radio 7. O, dziękuję. Ktoś akurat się rozłączył. A dzisiaj, moi drodzy Państwo, jest Światowy Dzień Krwiodawstwa. W związku z tym wszystkim krwiodawcom, a jest ich sporo w naszym regionie, składamy najlepsze życzenia. I telefon odbieram teraz. Halo, halo, siódemka.
3: Dzień dobry, panie pierwszy.
0: Dzień dobry.
3: Wszystkiego dobrego dla...
0: I się skończyło. Zasięg się skończył, albo bateria może w telefonie się skończyła. Ale może uda się jeszcze dodzwonić. Zapraszam, polecam. To teraz tutaj spróbuję. Dzień dobry, Radio 7.
4: O, witam. Z tej strony Jarek z Suwałk.
0: O, panie Jarku, jak dawno pana nie było.
4: Byłem, jasne, słucham, tylko się nie odzywałem, a się udało dodzwonić w końcu, super. Także naprawdę. No, dzisiaj pozdrawiam z deszczowej Łomży.
0: O, to chyba pociągiem pan przyjechał.
4: Pociągiem nie, ale właśnie no, pociągi tu wróciły. Tak. Dużo ludzi właśnie, wczoraj jeździłem do Ostrołęki, inauguracja.
0: No tak, po 30 latach, prawda, pociągi do Łomży wróciły.
4: No, 33 chyba dokładnie.
0: Super.
4: No i pozdrawiam Ciebie, Piotrze, i słuchaczy.
0: Dziękuję. A jak w Suwałkach z pociągami?
4: W Suwałkach? No do Białegostoku, do Warszawy teraz właśnie jest dobrze. Mm-hmm. Bardzo dobrze do Warszawy jest. Bardzo wczesny. O 5, o 9 się już jest w Warszawie.
0: Czyli dobrze jest, a będzie jeszcze lepiej.
4: No, dobrze nie jest w porównaniu z tym, co kiedyś brakuje nocnych.
0: A nocnych? A to ktoś by jeździł nocnymi?
4: Ja.
0: Ach, no dla jednego pasażera i to takiego to warto uruchomić.
4: Pewnie by było. W wakacje pewnie by było.
0: Okej.
4: No, wakacje kiedyś jeszcze, jak no, był PKS i były na przykład do Wrocławia, do Katowic, w wakacje bardzo dużo ludzi jeździło.
0: Aha.
4: Poza sezonem to nie, ale tak wakacje by się przydały.
0: No, może ktoś z decydentów słyszy i pomyśli coś z tym, może no, będzie wiadomo, zrobione. No. Nie wiadomo.
4: Ale dobrze jest, tak jest, trzeba być optymistą.
0: Tak jest, bo
4: może tak jak dzisiaj tutaj.
0: Może by tak całkiem zlikwidowali jak w Łomży 30 lat temu i nieszczęście gotowe, prawda? Więc nie ma co narzekać.
4: No, tak. Zawsze to może być gorzej. Trzeba się cieszyć z tego, co jest.
0: Wszystkiego dobrego, panie Jarku.
4: No.
0: Pozdrowienia i proszę pozdrowienia zawieźć do Suwałk.
4: Tak, jak będę, to zawiozę. W końcu się udało dodzwonić do was.
0: No, proszę próbować częściej, bo dawno pana nie słyszałem.
4: No, tylko miałem właśnie na aplikacji się nagrywać, ale myślę, spróbuję.
0: Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli życzę.
4: No, wzajemnie.
0: Dziękuję. Pan Jarek Suwałk dzisiaj w Łomży. A państwo gdzie? I może ktoś zadzwoni do nas i się podzieli informacją, gdzie spędza tę niedzielę. Siódemka, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Tu Józef Leszczyna, koło Płocka.
0: O, panie Józefie, koło Płocka. No, na Facebooku witam się widzieliśmy.
5: Piotrze. No, witam, panie Piotrze.
0: Tak, na Facebooku się widzieliśmy.
5: Deszcz pada.
0: No to podobnie jak u nas.
5: No. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Leszczyna. Mhm. Panią Monikę Stachowicz. Mojego syna, który wczoraj skończył 27 lat. No i wszystkich słuchaczy.
0: Panie Józefie, jak ktoś oprócz pana w Leszczynach słucha Radia 7?
5: Tak. Sąsiedzi tutaj.
0: Super, proszę ich tam zachęcić, namawiać.
5: No, ja cały czas zachęcam, panie Piotrze.
0: Bardzo dziękuję za to.
5: No, jeszcze jedną osobę chciałem powiedzieć. Pana Kolima z Ląkot.
0: Okej.
5: Okay. Takie przedwisko.
0: Okej.
5: Okay. No,
0: dzięki, panie Jasku, do usłyszenia. No to ja wszystkim państwu dziękuję też, którzy reklamują Radio 7, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tego, że informacja o nas biegnie w świat, prawda? To wystarczy mały gest. Nawet to, że państwo codziennie lajkują i udostępniają nasze posty na Facebooku, to niby tak niewiele, dwa kliknięcia, a jednak to jest no, dla nas bardzo dużo, bo ta informacja się dobrze propaguje i zwiększa naszą pozycję na Facebooku, ale państwo też wiem, że mówią o Radiu 7, programują w samochodach radia na siódemkę, ściągają, pobierają aplikacje na telefony znajomych i uczą obsługiwać tą aplikację. No, jest dużo takich małych, pozornie drobnych gestów, a jakże wielkich. No i dzięki temu możemy z państwem być razem i rozwijać się i funkcjonować, myślę, że całkiem nieźle. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, że Radio 7 ma się dobrze i funkcjonuje całkiem nieźle, ale to nie jest, broń Boże, nasza zasługa. To głównie dzięki państwa zaangażowaniu w ten projekt możemy go wspólnie realizować. Radio 7, dzień dobry. O, tu się ktoś rozłączył, ale dlaczego tak? A może tutaj, dzień dobry, siódemka.
6: Witam, bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, pani Iwono.
6: Gościszka się kłania.
0: Co tam dobrego w Gościszce? Deszcz pada pewnie.
6: Deszcz pada, ale to fajnie, pięknie, na ogródki, super.
0: A jak ładnie pachnie po tym deszczu.
6: A oczywiście, ogóreczki, wszystko i na działeczce, i w folijce.
0: Tak.
6: No, chciałam zapytać, czy smakowało.
0: A tak, pani Iwono, bardzo dziękujemy.
6: Super, wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie i panią Basieńkę, żonkę.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiamy panią Iwonkę.
6: Do zobaczenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. A pani Iwona nas tutaj dokarmia. Ci, którzy jeszcze się nie zorientowali, to właśnie dlatego drzwi trzeba było ostatnio dwa razy poszerzać, bo już się nie mieściliśmy. Ale to między innymi dzięki pani Iwonie, która nam tutaj wiktuały różne dostarcza regularnie. Siódemka, dzień dobry. Dzień dobry.
7: Chciałam życzenia złożyć.
0: Słuchamy, jesteśmy na antenie.
7: Pozdrawiam prowadzącego.
0: Dziękuję.
7: I kochanej wnuczce Julii z okazji 30 urodzin wszystkiego dobrego, zadowolenia z synka Mikołaja. Życzy babcia Krysia z Sierpca.
0: Panie Krysiu, dla pani też wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. A ja teraz zabieram Państwa w muzyczną podróż w niedzielnej biesiadzie. Ale wrócę jeszcze do Państwa. Jeszcze dzisiaj co najmniej jedna szansa na przekazanie pozdrowień na naszej antenie będzie. Proszę zostać z siódemką. W głośniku.

0: Szybko ten czas płynie z Państwem, jak zwykle w każdą niedzielę. Tym razem no, nie było wyjątku, też szybko to zleciało, bo to już nasze ostatnie wejście antenowe i ostatnia szansa na to, żeby przekazać dzisiaj życzenia, pozdrowienia na antenie Radia 7. Proszę dzwonić i już myślę, że takich 9 minut, 9-10 minut przed nami ostatnich dzisiaj. 792-150-150. Widzę, że nagrań w aplikacji nie ma, ale za to telefon dzwoni. Halo, halo, tu Radio 7, witam, dzień dobry. Nie ma? Może tu? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Bogdan.
0: Miło mi.
1: Łączka koło Grunwaldu. Chciałbym złożyć mojej żonie serdeczne życzenia i moim dzieciakom i pozdrowić wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo Halo. Dziękujemy. Panie Bogdanie, czy Jagiełło już na Grunwald się wybiera?
1: No już prawdopodobnie tam przygotowują konie.
0: To tak, bo to coraz bliżej, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak. Mm-hmm. A oni mają kawałek drogi, nie?
0: No
1: żeby
0: właśnie.
1: Z Malborka dojechać.
0: No właśnie, to prawda. Także no.
1: Ja już siano koszę dla nich.
0: A, no polskie siano dodajmy, nie niemieckie, tylko polskie siano.
1: Nie. U nas konie jedzą polskie siano.
0: Tak jest. Tego się trzymajmy.
1: Jak żyrafy niemieckie. Niemiecką lucernę.
0: Tak jest. Panie Bogdanie.
1: Ale może u nas, może u nas jest, bo susza była, sucha wiosna, zimna, nie zdążyła urosnąć.
0: No to prawda, ale teraz już deszcz nadrabia zaległości.
1: No ale trochę przy późno,
0: Lepiej późno niż za późno.
1: Wcale nie.
0: No właśnie. Panie Bogdanie, serdeczności dla pana, wszystkiego dobrego.
1: Dla was też dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się. 792-150-150, państwa telefony, nasze niedzielne rozmowy. Spotkamy się za tydzień, ale nim się spotkamy za tydzień, to jeszcze dziś mam od państwa kilka telefonów, na przykład tutaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Witam. Wojtek z tej strony, Wola Kopcowa spod Kielc.
0: Witam, panie Wojtku. Ziemię świętokrzyską.
2: Tak jest, oczywiście. Chciałbym oczywiście pozdrowić serdecznie moją żonę, która teraz się opala, swoje dzieci, Krystiana, Michała, Klaudię, Kubusia. No i oczywiście tradycyjnie pozdrawiam całą Nidzicę, moją ukochaną, z której pochodzimy. No i wszystkich słuchaczy Radia 7 oczywiście.
0: Panie Wojtku, wszystkiego dobrego. Dziękuję za telefon.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. 792-150-150. Niezmiennie ten numer. Gorąca linia, czerwona linia do państwa. Jak na Kreml. Podnosicie państwo słuchawkę i od razu Radio 7 w głośniku. Znaczy w słuchawce w sensie. Dzień dobry, Radio 7.
3: Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić całe Rybno Pomorskie. Dzień dobry.
0: Tak, tak, słuchamy.
3: I wszystkich znajomych od Stanisława Karpińskiego. I wszystkich ziomków i oraz moją żonę, dziecko i pozostałych znajomych.
0: Dziękujemy, też pozdrowienia przekazujemy. 792-150-150, tak sobie myślę, że w dzisiejszej audycji tak się troszkę zapowiadało i na wspomnienia, i na te o tym, co widać na niebie, te znaki z nieba. No jakoś ten temat nie przebił się, prawda? Szkoda. No myślałem, że coś się wydarzy, ale no może za tydzień jakiś wiodący temat się pojawi. Radio 7, dzień dobry. Halo, halo.
4: Za tydzień wiodący temat.
0: No tutaj słyszę plocha, to dziękuję. Ale może tutaj się uda. Radio 7, witam, dzień dobry. Któż tam jest po drugiej stronie?
5: A, dzień dobry, panie
0: dzień dobry.
5: Zbyszku.
0: Witam.
5: Zbyszek z Baraku.
0: Panie Zbyszku, mój
5: urodzinniku. Tak, zgadza się. No właśnie, siedzę w domu, tu porządki robię cały
0: jak
5: czas.
0: Jak to sam? Pozdrawiam. A pani Grysia gdzie?
5: No dzisiaj nie ma dzisiaj, bo z dzieckiem tam, z wnuczką mało siedzi.
0: Okej. Okay.
5: Tak,
0: czyli pan dlatego pan taki smutny dzisiaj?
5: No właściwie tak. No najlepszy numer panu powiem, jak sobie wybrałem trzy pary Adidasów w pralce. I wystawiłem, bo słonko wyjrzało, i wystawiłem na dwór. I zapomniałem, a tu jak lunął deszcz, kurde.
0: Czyli drugie pranie.
5: Nie, no, będzie się suszyło dalej,
0: aha,
5: no.
0: Okej.
5: Okay. W każdym razie, no. Pozdrawiam kolegę Jurka z Ojrzenia, z żoną. Jakby na pewno słucha, bo on ciągle słucha.
0: Mhm.
5: I tak, a poza tym tu nie mam kogo pozdrawiać, bo nie słyszę.
0: Mnie?
5: Tak. No oczywiście, to no. Powiedziałem na wstępie, że pozdrawiam.
0: No właśnie, no, pozdrawiam. Ja tutaj od pana tak, muszę mieć pozdrowienia, bo my razem obchodzimy urodziny, więc musimy się wspierać.
5: Zgadza się, tak. No. No sam sobie pan podziwiam, że pan sobie sam daje radę.
0: No, chce mi pan pomóc?
5: Z chęcią.
0: Pani Krysia nie pozwoli.
5: Na emeryturze jestem, mam czas.
0: Aha, okej.
5: Okay. Jak to mówią, nic nie muszę, tak? Jestem na emeryturze, nic nie muszę.
0: Także panie Zbyszku, serdeczności dla pana. Dziękuję za miły telefon. Dziękuję. Panią Krysię proszę pozdrowić. Dziękuję bardzo. 792-150-150. Państwo dzwonią, państwo pozdrawiają. I to już naprawdę ostatni moment, żeby dzisiaj się dodzwonić. Tu siódemka, dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem to DJ Kolejarz. Udało się dodzwonić.
0: O, udało się, na sam koniec.
6: Można pozdrowienia ten?
0: Trzeba, ten.
6: Pozdrawiam wspaniałego, wyjątkowego DJ dyrektora, człowieka o złotym sercu, pana Artura Kreskiego. Z sercem Żnickiego Dąktury i pozdrawiam wyjątkowego o wielkim, szlachetnym sercu duszy przyjaciela, nauczyciela Darka Bydysa-Żnina, Agnieszkę z Gdańska pakuje plecak jadę i najważniejsze ulubione Radio 7, ulubionych prowadzących Piotra Plocha, Pawła Berentę, Patrycję Grochos, co lubi konie, Arka Czerneckiego, studenta z Akademika, Michała Sawieckiego i reprezentantów Radio 7. Wszystkiego dobrego i zapraszam do Żnina, byście mogli poprowadzić gdzieś prywatkę taką w Żninie kiedyś, na lato jakieś tam przyjedziecie kiedyś, ten?
0: Byliśmy tydzień temu, czy no dwa tygodnie temu.
6: O, to wszystko dobrego, to zdrówka.
0: Dzięki, do usłyszenia. Dobra, patrzę na zegar. Jeszcze, o, jeszcze jeden telefon uda się zmieścić, to bardzo proszę. Kto jeszcze dzisiaj na sam koniec? Kto pije, przepraszam, kto dzwoni w ostatki, ten jest piękny i gładki. Zobaczymy, kto dzisiaj na sam koniec się dodzwoni. Radio 7, witam. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe mojej przyjaciółce Ani Łozińskiej, która jest fanką Państwa Radia, jak również składania życzeń. Składam jej szczególnie zdrowia, spełnienia marzeń, wszystkiego, co miłe i piękne. Aniulka, jesteś najwspanialszą osobą. Dziękuję. Chciałam Państwa również, panu, panie Piotrze, złożyć serdeczne życzenia. Pozdrawiam. Do widzenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Piękny telefon na sam koniec. No to co, moi drodzy Państwo, miło było, prawda? Szybko zleciało, ale za tydzień znów to powtórzymy. Liczę na Państwa obecność za tydzień w niedzielę w samo południe, ale oczywiście proszę przez cały tydzień zostać z Radiem 7. A dziś, no cóż, życzę udanego dnia, udanego również tygodnia. Pamiętają Państwo, jeszcze tam chyba jutro i we wtorek popada, od środy już ma się troszkę ta pogoda poprawiać, a w weekend ma być gorąco. Jeśli tylko pogoda nie zmieni planów, to za tydzień usłyszymy się i powiemy: o Jezu, jak gorąco, 30 stopni na termometrze. I znów się okaże, że Polakowi ciężko jest dogodzić. No ale to jak to będzie za tydzień, to się okaże. Dzisiaj otworzyliśmy radiowy klub optymistów, klub optymistów Radia 7 i czekam na kolejne wpisy. Mam nadzieję, że będzie nas naprawdę coraz więcej. Tych, którzy nie narzekają, tylko cieszą się tym, co mamy i doceniają przede wszystkim tym, to, co mamy. Troszkę tymi wspomnieniami dzisiaj żyliśmy, prawda? Bo to z koleżanką na huśtawce, patrzenie w niebo, tak się zaczęło, ale też różne inne historie były. I taka wspomnieniowa piosenka teraz od Marcina Millera. A ja życzę Państwu udanej niedzieli. Piotr Ploch, do usłyszenia.

0: Trama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią.

0: instalacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
5: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Twój sąsiad już ma, teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
3: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
4: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
5: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
6: Inna perspektywa.
5: Tak.
7: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
8: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
2: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
9: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
10: to można się zapomnieć, że się jest w szpitalu.
9: Wspólnie jest wesoło.
10: Czy można kogoś poznać też.
9: Tak, za dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
2: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień czerwca. W 1931 roku w Ciechanowskich Koszarach odsłonięty został pomnik pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Jego twórcą był inżynier Korczak. W 1995 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
3: Kończy się mecz Legii z Widzewem. Przypominam, 2-0.
2: W 1997 roku urodzony w Ciechanowie Mirosław Milewski został wyświęcony na prezbitera przez biskupa diecezjalnego płockiego Zygmunta Kamińskiego. Jest biskupem pomocniczym diecezji płockiej.
4: Nasza diecezja, nasz kościół lokalny to jest kościół piękny, silny duchem, silny wiarą.
2: W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara zdobyła pierwsze punkty w meczu amerykańskiej ligi koszykówki WNBA. Jej Utah Stars przegrał z Minnesota Lynx 54-78. Nasza zawodniczka zanotowała 4 punkty i 2 asysty.
5: Musi być ta świadomość przede wszystkim taka spokojna dla tych zawodniczek, że one nie muszą się o nic martwić, bo to jest ważne też.
2: W 2019 roku zarząd Legii Warszawa poinformował, że nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z urodzonym w Pułtusku Arkadiuszem Malarzem. Zaproponowana została mu posada trenera bramkarzy, której jednak nie przyjął, tłumacząc, że chce kontynuować swoją karierę jako zawodnik.
6: Kończy się ta piękna historia dla mnie, 4,5 roku. Dziękuję wam za to.
2: Urodzili się w 1851 roku w Gulbinach w gminie Brzuze w powiecie rypińskim Witold Piwnicki. Zajmował się malarstwem batalistycznym i portretowym, a także malarstwem ilustrującym dzieła literackie. Na wielu obrazach przedstawiał konie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Trombinie w gminie Brzuze. W 1906 roku Marian Chmielewski, aresztowany przez ciechanowskie gestapo pod zarzutem przynależności do polskiej organizacji zbrojnej i osadzony w płockim więzieniu, a następnie w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Auschwitz, gdzie zginął. W 1908 roku Mieczysław Krupa, urzędnik więzień obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, przeżył okupację niemiecką. W 1912 roku Aleksander Jarząbski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, przeżył okupację niemiecką. W 1931 roku w Działdowie Bernard Antochewicz, poeta oraz tłumacz poezji niemieckiej, był nauczycielem szkół średnich. W 1934 roku ksiądz infułat Ludomir Kokosiński, wikariusz w parafiach Nasielsk w powiecie nowodworskim i Sierpc oraz proboszcz w parafiach Joniec w powiecie płońskim i Świętej Tekli w Ciechanowie, zasłużony dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1952 roku Janina Fetlińska, pielęgniarka, doktor nauk medycznych, radna powiatu ciechanowskiego, senator 6 i 7 kadencji, zginęła w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
7: Pierwsi w Europie zrealizowaliśmy potrzebę środowiska, ażeby zawód pielęgniarki miał wyższe wykształcenie.
2: W 1954 roku w Ciechanowie Irena Morawska, dziennikarka, reporterka, scenarzystka filmowa. Zmarli w 1784 roku Andrzej Mokronowski, wojewoda mazowiecki, starosta ciechanowski. W 1996 roku Józef Kędzierski, urodzony w Kuklinie w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim, więzień obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2004 roku Henryk Kwiatek, urodził się w Szumsku w gminie Dzierzgowo w powiecie mławskim, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do prac przymusowych na poligonie w Nosarzewie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim.
8: Tu Radio 7.
9: Radio 7.
2: Skierowany do prac przymusowych na poligonie w Nosarzewie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim.
8: Tu Radio 7.

0: Ema.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
6: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
7: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 30

9 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
6: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
7: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Jest godzina 17.
2: To są wiadomości Radia 7.
4: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
5: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
4: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
6: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
4: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników.

0: Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
0: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
3: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
4: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
3: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
5: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
3: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
6: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
3: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
2: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
7: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
2: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
7: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię.

0: przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980 513-423-980.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Igadruk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 19.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Jutro przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa taksówkarza. Telefoniczna rozmowa Trump-Zełenski, czego dotyczyła i tragiczne w skutkach zderzenie dwóch helikopterów w Brazylii. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma być jutro przesłuchany. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku, był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Kancelaria Prezydenta Ukrainy potwierdziła, że Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doradca Prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn na razie tylko potwierdził, że do rozmowy doszło. Dodał, że była dosyć merytoryczna i dotyczyła wszystkiego. Od życzeń z okazji Dnia Urodzin Trumpa do dyplomacji i wojny pokoju. Obaj prezydenci pojawią się jutro w Evian-le-Bain we Francji, gdzie rusza trzydniowy szczyt G7. Zderzenie dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro zginęło 6 osób. Jak przekazała brazylijska policja, po zderzeniu śmigłowce spadły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. I na koniec zwracamy do kraju. Lekarze przygotowują się na wojnę. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny katastrof i medycyny taktycznej. To szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenia na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej.
8: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
7: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Wszędzie poza południem Polski do późnego wieczora możliwe burze. Jutro zagrzmi jeszcze tylko na północy i miejscami na północnym wschodzie. Do tego przeważnie pochmurno, choć będą też przejaśnienia i wszędzie przelotnie popada deszcz. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu do 19 na Pomorzu Zachodnim.
9: This is radio.
10: Radio.
11: Radio. 7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
2: Atlantis.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: wiedzieć.
1: Reklama.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko z tobą mogę tracić. Michał Szczygieł. Los mi sprzyja. Bledka.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ludzkie kości znalezione podczas budowy chodnika w Poznaniu. Sporo chętnych na udział w programie Wakacje z Wojskiem. Głosowanie w małopolskim budżecie obywatelskim przedłużone. Miriam Lipińska. Znów makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn odnaleziono ludzkie szczątki. Kości zostały zabezpieczone decyzją prokuratora do dalszych badań. Ukraina rozpoczyna jutro rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. Tomasz Fęska.
3: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
4: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
3: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
5: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
6: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
3: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
2: Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
7: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca, czyli do wtorku. Burze do późnego wieczora możliwe w niemal całym kraju poza południem. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, ale będą też przejaśnienia. A termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.